0: Radio Alex.
1: W kalendarzach wtorek, to już 12 dzień maja, na zegarach godzina 6, przed nami wiadomości.
2: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA będzie możliwy po dopełnieniu wszelkich warunków formalnych, tak przekazał Przemysław Nowak z prokuratury krajowej. Oznacza to, że na złożenie tego wniosku trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy, o ile w ogóle zostanie sporządzony. Były minister sprawiedliwości, przypomnijmy, opuścił Węgry i udał się do USA. Więcej o tym Krzysztof Zasada.
3: Kluczowe dla prokuratorskiego wniosku jest wydanie przez sąd postanowienia na zażalenie o areszcie dla Ziobry. To nastąpi nie wcześniej niż 8 września. Nie wiadomo też, jakie to postanowienie będzie.
4: Musi być ten krok sądowy wcześniej. Krok polegający na prawomocnym postanowieniu o tymczasowym aresztowaniu.
3: Bo takie prawomocne postanowienie musi być załączone do wniosku ekstradycyjnego, dodał prokurator Nowak. Na razie więc śledczy potwierdzają, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście uciekł do Stanów Zjednoczonych. A jeśli tak, w jaki sposób uzyskał wizę, skoro nie ma ważnego paszportu? Prokuratura poinformowała też, że bada już, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Za tak zwane poplecznictwo grozi 5 lat więzienia.
2: Komisja Europejska nie zgadza się z zarzutami, że ta jest odpowiedzialna za przedłużający się paraliż terminalu zbożowego w Gdyni. Jak już informowaliśmy w faktach, zarząd portu Gdynia tłumaczy niemal roczny przestój terminalu procedurami w Brukseli. O szczegółach nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Komisja Europejska odpowiada, że procedura ta nawet się jeszcze formalnie nie rozpoczęła. Ta transakcja nie została formalnie zgłoszona komisji, przekazał mi rzecznik komisji. A to na firmach spoczywa obowiązek zgłaszania fuzji, po czym Komisja Europejska ma 25 dni na decyzję. Nieoficjalnie wiadomo, że trwają rozmowy nieformalne. Firmy badają grunt, by uniknąć odrzucenia wniosku. Firmy mogą więc twierdzić, że trwają rozmowy z komisją, podczas gdy formalnie procedura prawnie nie istnieje. Jak ustaliłam, takie przeciąganie rozmów budzi w komisji już zniecierpliwienie. Bruksela rozumie znaczenie strategiczne terminala dla wywozu ziarna, ale odrzuca rolę kozła ofiarnego. Wzywa firmy do szybkich działań, by mogła wreszcie ocenić planowaną koncentrację kapitału.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Oj, narobiło się w pogodzie. Gdzieniegdzie nawet zagrzmiało minionej nocy. Ja nie słyszałem, dobrze spałem. Ale opady deszczu będą nam jeszcze towarzyszyły przez kilka ładnych godzin. Opady w ciągu dnia powinny zanikać, ale ostrzeżenie synoptyków przed silnym, porwistym wiatrem wciąż obowiązuje i obowiązywać będzie. W tej chwili najcieplej w Rzeszowie. Prawie 14 stopni, w Jeleniej Górze najchłodniej niecałe 6 stopni. U nas solidny plusik, gdzieniegdzie nawet wynik dwucyfrowy. W ciągu dnia spodziewać możemy się, jak wspominałem, zanikających opadów deszczu. W niektórych miejscach nawet pojawi się słońce. Choć upału nie będzie, to jednak w wielu miejscach solidny dwucyfrowy wynik będzie się pojawiał. Pamiętajcie, dzisiaj bardzo silny i porwisty wiatr.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: To jest podsumowanie wiadomości w Radiu Alex. Joanna Mielimonka, zapraszam. O tym mówiliśmy w poniedziałek. W niedzielę na zakopiańskiej Cyrli doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu osobowego podczas wyjeżdżania z parkingu przejechał 7-letnie dziecko. Mimo natychmiast udzielonej pomocy chłopiec zmarł w szpitalu. Prokuratura rejonowa w Zakopanem wyjaśnia okoliczności i przebieg wypadku.
8: Według ustaleń prokuratury kierowca samochodu osobowego podczas wyjeżdżania z parkingu najechał przednim kołem pojazdu na 7-letnie dziecko, które siedziało na ziemi przed maską innego pojazdu. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że ani kierujący, ani pasażer nie zauważyli chłopca. Rodzice dziecka oraz kierujący samochodem byli trzeźwi. Ciało chłopca zabezpieczono do badań sekcyjnych. Obecnie podejmowane są dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności i przebiegu tego tragicznego w skutkach zdarzenia.
7: Mówiła Beata Denis-Jastrzębska. Nieznani sprawcy próbowali wysadzić bankomat. Do zdarzenia doszło w Zakopanem na ulicy Bronisława Czech. Lecha pod Wielką Krokwią.
0: Dzisiejszej nocy nieznani sprawcy uszkodzili wolno stojący bankomat znajdujący się przy ulicy Piłsudskiego w Zakopanem. Na miejscu zdarzenia pracują śledczy, technicy kryminalistyki. Przyjechali również biegli z laboratorium kryminalistycznego z Krakowa. Policjanci zabezpieczają ślady, analizują nagrania, monitoringu i innych. Zadaniem jest teraz ustalenie wszelkich okoliczności tego zdarzenia i doprowadzenie do zatrzymania sprawców.
7: Informował rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Mieszkańcy z niepokojem przyglądali się całej sprawie.
9: Czy pani coś słyszała?
10: Nie słyszeliśmy nic, bo my jesteśmy ogrodzeni. Ja tylko za 23 widziałam, jak przyjechała policja i taśmę rozkładali. W ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Wyszłam, ale nie widziałam nic.
9: Musiał być huk, bo widać, że bankomat jest uszkodzony.
10: Tu jest część jeszcze.
9: Jeszcze nawet kawałek leży na drodze, właśnie.
10: Także nie wiemy.
9: Jest troszkę strach, że takie rzeczy się dzieją?
10: No jest, jest. No oczywiście, że tak. A było dość dużo ludzi przecież. Wczoraj, przedwczoraj, no to różni przyjeżdżają ludzie i nie wiadomo, co się jeszcze będzie działo, nie?
7: Usłyszała od jednej z mieszkanek nasza reporterka. Groźny wypadek na cmentarzu w Poroninie. Strażacy ewakuowali poszkodowanego z grobowca. Pod mężczyzną załamała się płyta. Do nietypowego, niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Do strażaków przebywających w remizie zgłosiła się kobieta, informując, że na cmentarzu pod mężczyzną załamała się betonowa płyta grobowca. Na miejsce natychmiast skierowano zastęp OSP. Strażacy przy użyciu drabiny ewakuowali poszkodowanego z wnętrza grobowca i udzielili mu pierwszej pomocy. Następnie mężczyzna został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Strażacy zabezpieczyli również uszkodzony grobowiec. Trwa wyjaśnianie przyczyn olbrzymiego pożaru lasów w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Instytut Badawczy Lasów na bieżąco uaktualnia mapę terenów leśnych zagrożonych pożarami. Podhale ze względu na swoją specyfikę z reguły jest oznaczony jako rejon nieobjęty prognozowaniem.
9: Czy w powiecie tatrzańskim zdarzają się pożary lasów?
11: Zdarzają się, na szczęście bardzo, bardzo rzadko. Mieszkamy na terenie, gdzie wilgotność w lasach jest bardzo duża, więc nie mamy problemów takich, jak widzimy chociażby teraz w powiecie biłgorajskim. Ta specyfika lasów jest zupełnie inna. Zdarzają się pożary traw, nieużytków. No też mieliśmy dwa przypadki pożarów na obszarach leśnych, natomiast nie był to pożar lasu, jaki możemy teraz obserwować w telewizji. To są typowe pożary koron, że pożary wierzchołkowe. U nas takie pożary się nie zdarzają. Jeżeli dochodzi do takiego zdarzenia, to zazwyczaj jest to pożar zarośli, pożar ściółki leśnej na obszarze leśnym.
7: W kwietniu strażacy kilkanaście razy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków.
9: Co jest przyczyną takich pożarów zarośli i nieużytków?
11: Nie przesadzę, jak powiem, że praktycznie zawsze działalność ludzi. Głupota, nieodpowiedzialność. Zdarza się cały czas, że ludzie wypalając te nieużytki wierzą, że poprzez to ich działanie użyźnią tą glebę. Tak nie jest. Niszczymy faunę i florę, nawet sobie z tego nie zdając sprawy. Zdarza się, że w pobliżu ktoś pali jakieś ognisko, grilla, czy prowadzone są prace leśne i wypalane są pozostałości, jakieś gałęzie i ten pożar wymyka się spod kontroli, to ognisko gdzieś tam rozprzestrzenia się na te nieużytki, natomiast są to rzadkie przypadki.
7: Mówił Andrzej Król-Łęgowski, rzecznik Straży Pożarnej w Zakopanem. Most w Szafrarach na Białym Dunajcu z powodu swojego złego stanu technicznego został zamknięty z dnia na dzień. W weekend ciągle jeszcze nie było informacji o możliwościach jego objazdu. Nasza reporterka rozmawiała z kierowcami, którzy zaskoczeni musieli sami szukać trasy objazdu.
12: Co tutaj się dzieje?
9: No tutaj to już nigdzie pan stąd nie pojedzie, trzeba będzie zawrócić, bo ani na most nie można wjechać, ani do centrum, bo jest objazd.
12: Do centrum też nie można, żeby tam na ten gorący potok?
9: Trzeba się wycofać i objazdem jechać.
12: To trudno.
13: No chcieliśmy przez most w ogóle do Szafrar, do Nowego Targu.
9: I most jest zamknięty. Jesteście zaskoczeni?
13: No jestem bardzo zaskoczony. Nie wiem dlaczego. I niedawno tu przejeżdżałem i dało się przejechać radziej.
9: No tak, a tutaj też jest objazd. No. Do centrum nie można wjechać.
13: No to którędy teraz? Wracać się trzeba do Gronkowa? No nie wiem.
14: Jak stąd wyjechać?
9: No to jest dobre pytanie. Tam były znaki, że nie można chyba tutaj wjeżdżać.
14: Nie ma znaków żadnych, że tu nie można wjeżdżać. Przyjechaliśmy stąd i wracać którędy? Nie mam pojęcia.
9: To musi pan zawrócić i przejechać przez Gronków, Bór. Tam będzie trasa do Nowego Targu.
14: Przez Gronków i Bór? No chyba ich poszalało.
9: Państwo tutaj przy moście prowadzicie karczmę. Czy to zamknięcie mostu i zamknięcie wjazdu do centrum Szaflar jakoś Państwu utrudnia pracę?
15: No na pewno utrudnia, no ale to musimy wszystko przeczekać. To jest siły wyższe, natura. Stało się jak się stało, ale mamy nadzieję, mamy obiecane, że to się zrobi i że do 3 tygodni ponoć ma być podniesiony most zrobiony dla osobowego oczywiście. I tu Państwo, którzy geotermię kopią, zrobili nam przejazd, także będzie przejazd przynajmniej przez weekend. No a resztę, no, musimy przetrwać. To jest siły wyższe.
7: Z kierowcami Danutą Naglak, właścicielką karczmy w Szaflarach, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Tymczasem w związku z decyzją Powiatowego Zarządu Dróg o zamknięciu mostu w ciągu ulicy Suskiego, gmina Szaflary poinformowała o możliwości dojazdu do centrum przez teren jednej z firm. Przejazd możliwy jest całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Dotyczy także autobusów komunikacji publicznej. Istnieje także możliwość przejazdu drogą wzdłuż term Szaflary. Największa inwestycja w gminie Raba Wyżna zakończona. W Skawie powstała oczyszczalnia i nowa sieć kanalizacyjna. Wartość zadania przekroczyła 11 milionów 700 tysięcy złotych, z czego ponad 7,5 miliona stanowiło dofinansowanie z programu Polski Ład. Dzięki inwestycji mieszkańcy zyskają dostęp do nowoczesnej infrastruktury kanalizacyjnej. Urząd Gminy informuje, że osoby, które otrzymały już warunki przyłączenia, mogą rozpocząć podłączanie swoich nieruchomości do sieci. Samorząd zachęca także kolejnych mieszkańców do składania wniosków o przyłącza w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rabie Wyżnej. Trwają poszukiwania sprawców kradzieży koni, do której doszło na osiedlu Gryl w Nowym Targu. Skradzione zostały 4 klacze oraz źrebak. Wśród nich były 3 klacze zimnokrwiste w typie sztumskim, maści karej, gniadej i brudnokasztanowej z gniadem źrebakiem, a także 1 kara klacz śląska. Jak wynika z przekazanych informacji, sprawcy mieli poruszać się samochodem dostawczym drogą techniczną wzdłuż Zakopianki, początkowo w kierunku Trutego i Ludźmierza. Hodowcy apelują do mieszkańców o zachowanie czujności oraz sprawdzenie zapisów z kamer monitoringu w okolicy. Każda informacja mogąca pomóc w odzwierzęciu lub ustaleniu

0: rzeźba, kiedy rozpoczęliście jej przenosiny?
1: Rzeźba była w kiepskim stanie. Podłoże było tak usytuowane, że to już generalnie tego cementu, tam betonu nie było, tylko sam piasek i to się ledwo rzetrzymało. Wiadomo, musieliśmy lekko obkuć to, co odpadało, po prostu trzeba było zlikwidować. Rzeźba jak gdyby ustawiona jest w kierunku krupówek.
0: Czyli tutaj będziesz uzupełniał ubytki, a czy będzie trzeba ją wyczyścić? Czy tutaj są jakieś naloty?
1: Czyli trzeba będzie to jak gdyby odczyścić, wyszlifować.
2: Prace renowacyjne zakończą się prawdopodobnie w połowie czerwca. W 2013 roku córka artysty na mocy darowizny przekazała miastu większość monumentalnych prac ojca. Z inicjatywy Joanny Staszak, naczelniczki Wydziału Kultury, 4 rzeźby zostały odnowione i przeniesione spod pracowni artysty. Taniec góralski, który jest zakopiańskim witaczem, stoi w okolicy Centrum Komunikacyjnego. Pozostałe 3 znalazły miejsce obok Urzędu Miejskiego, gdzie wraz ze słynnymi orbitami Buszca tworzą galerię w plenerze. Z Markiem Wacławskim rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska.
3: Dzień dobry, witajcie. To jest wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Za nami spora dawka informacji, a teraz już wracamy do dobrego grania. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie. Sporo dzisiaj okazji do świętowania. 12 dzień maja, mamy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Serdecznie pozdrawiamy. Europejski Dzień Walki z Czerniakiem. Jest Europejski Dzień Profilaktyki Udarowej. Dzień Syndromu Chronicznego Zmęczenia i Zaburzeń Immunologicznych. Mamy Międzynarodowy Dzień Limeryków. Może się ujawnią jakieś talenty, kto wie. Jest także Dzień Wiedzy o Fibromilagii. A jest to choroba charakteryzująca się przewlekłym bólem mięśni, wyjątkowo paskudna. No i ciężko znaleźć przyczyny. Na pewno przyczyny do świętowania mają dzisiejsi solenizanci. Są to Dominik, Pan Kracy, a to ten łobuz, ten jeden z zimnych ogrodników. Na liście także Joanna, Jan, Teodora, Domicela, German, Flawia, Imelda, Achilles, Nawoja, Jazon i Epifaniusz. Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia. Muzyka wybrana dla Ciebie.
1: Radio Alex. Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
2: Po reklamie.
0: Na Podhalu obowiązuje wciąż ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze. Do tego mamy jeszcze opady deszczu. No to taka mieszanka, która powoduje, że na drogach bardzo, bardzo ślisko. Uwaga, wieczorem niewykluczone opady deszczu ze śniegiem. W górach samego śniegu, no i temperatura też nie będzie imponująca. Kilka kresek nad zerem w ciągu dnia. Nocą niewykluczone, że pojawi się przymrozek. Tak będzie niemal wszędzie. No nie, no wpatrzę, że w Nowym Targu nie powinno tak być. Ale bądźcie ostrożni. Zimni ogrodnicy rządzą.
1: Radio Alex.

0: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dzisiaj bardzo mokry poranek i bardzo dobrze, bo rzeczywiście mieliśmy już potężny problem z suszą. Dobrze, na pewno też w Rzymie czasami pada deszcz, czasami potrafi przerwać mecze tenisistów i tenisistek, ale wczoraj nic nie zakłóciło kolejnej wygranej Igi Świątek. Naomi Osaka została pokonana w dwóch setach 6-2 i 6-1 przed Igą. Ćwierćfinał w Rzymie. No i czeka na nią jeszcze większe wyzwanie. Tak to w takich turniejach bywa. Zmierzy się z Jessicą Pergulą. Amerykanka na razie nie straciła ani jednego seta. Starcie niezwykle ciekawie się zapowiada. Nie znamy jeszcze godziny meczu, ale będziemy was o tym oczywiście informowali.
1: Radio Alex.
2: Reklama. We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Dzisiaj jeździmy bardzo ostrożnie, bo w wielu miejscach stworzyły się całkiem spore rozlewiska. Ja już dzisiaj też wpadłem w taką potężną kałużę. O pogodzie będziemy opowiadali sobie po wiadomościach, a na nie oczywiście zapraszamy o każdej pełnej godzinie. I inaczej będzie o 7.
1: W wiadomościach Radia Alex o 7:00 dwa pożary restauracji jednego dnia w Zakopanem i Jabłonce. Znamy ich przyczyny. W części z kraju i ze świata Iga Świątek potwierdza swoją dominację na światowych kortach. Posłuchajcie o poranku o wygranej w Rzymie. Anna Grudek, bądźcie z nami.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Skoczysz do Carrefoura?
5: Pewnie. Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
0: W kalendarzach wtorek to już 12 dzień maja. Jest 7:00, czas więc na wiadomości.
1: Anna Grudek, zapraszam. Zakopiańscy strażacy podali przyczynę pożaru, do którego doszło wczoraj po południu w jednej z restauracji na Krupówkach nieopodal Oczka Wodnego. Wszyscy goście i personel bezpiecznie opuścili budynek. Okazało się, że zapaliły się sadze w kominie, który służył do odprowadzania dymu i ciepła z pieca do pizzy. Do kolejnego tego dnia pożaru restauracji doszło w Jabłonce, gdzie zapaliła się frytura. Dzięki szybkiej interwencji strażaków udało się szybko opanować pożar. Teraz ważna informacja dla osób prowadzących działalność hotelarską. Od 30 czerwca wchodzi w życie rozporządzenie o obowiązku stosowania czujek dymu i tlenku węgla w wynajmowanych turystom pomieszczeniach.
8: Jeżeli mamy apartament, który składa się kilku sypialni, bezwzględnie taka czujka powinna znaleźć się w każdej z tych sypialni. Jeżeli zastosujemy jedną czujkę, powiedzmy na korytarzu w części wspólnej, te pionowe przegrody, czyli ściany poszczególnych apartamentów, czy na korytarzach, no one spowodują, że dym, który powstanie powiedzmy w jednym z pomieszczeń, będzie miał utrudniony dostęp do tej czujki i każde pomieszczenie w takim wielopokojowym apartamencie powinno być zabezpieczone taką czujką.
1: Koszt czujki waha się od 80 do 150 zł. Jej montaż jest bardzo prosty, nie wymaga wzywania specjalistów. Mówił rzecznik Zakopiańskiej Straży Pożarnej Andrzej Król-Łęgowski.
2: Wiadomości w Radiu Alex.
1: Nad Bałtykiem średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi nieco ponad 1000 hektopaskali. W Zakopanem jest ono zwykle o około 100 hektopaskali niższe, a na Kasprowym Wierchu nawet o 200 hektopaskali niższe. Im wyżej, tym ciśnienie meteorologiczne jest mniejsze. Jego wartość jest stale monitorowana przez stacje meteorologiczne, między innymi w Zakopanem, na Kasprowym Wierchu i Hali Gąsienicowej.
9: Czy w związku z tym my możemy odczuwać ten spadek ciśnienia? Czy ono wpływa na nasze samopoczucie?
10: Ciśnienie tak jakby naciska na powierzchnię ciała człowieka. Ono jest odbierane przez receptory nerwowe i na powierzchni skóry i na przykład w błonie bębenkowej. Stąd lecąc samolotem, kiedy ciśnienie szybko spada, odczuwamy pewne dolegliwości, zatykają nam się uszy, czy też, co często obserwuję w drodze na Kasprowy w kolejce, tam ciśnienie w ciągu kilkunastu minut spada o ponad 100 hektopaskali, zwłaszcza małe dzieci płaczą często, bo te uszy im się zatykają, są bardzo wrażliwe na takie bodźce, więc na to bym szczególnie uważał. Natomiast przyjmuje się, że zmiany ciśnienia w ciągu doby 8 hektopaskali już wpływają silnie na większość naszych organizmów.
1: W związku ze spadkiem ciśnienia możemy też odczuwać bóle stawów, senność i spadek koncentracji. Im niższe ciśnienie, tym bardziej niekorzystny biometr, który może wpływać na nasze samopoczucie. Okazuje się, że osoby mieszkające w górach mogą być odporne na takie zmiany. Do tego tematu wrócimy w Radiu Alex w kolejnym serwisie. Z kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem Pawłem Parzuchowskim rozmawiała reporterka Radia Alex Beata Denis-Jastrzębska. Tyle z regionu. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Na razie nie ma szans na wniosek o ekstradycję z USA Zbigniewa Ziobry, przyznaje prokuratura.
12: Złożenie takiego wniosku po pojawieniu się informacji, że polityk PiS wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
11: Dlaczego wniosku nie będzie? O tym teraz Krzysztof Zasada.
13: Najpierw śledczy muszą mieć potwierdzenie, że Ziobro jest w USA, także na jakiej podstawie tam wyjechał, jak dostał wizę, skoro nie miał ważnego paszportu. Oto śledczy już zwrócili się do amerykańskich władz. Kluczowe jednak dla wniosku jest uprawomocnienie się postanowienia o aresztowaniu polityka. Sąd w tej kwestii wypowie się dopiero 8 września. Nie wiadomo też, jakie to orzeczenie będzie. Na razie więc śledczy sprawdzają, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce.
14: Na razie dysponujemy w tym zakresie głównie przekazami medialnymi, natomiast one są wystarczające, aby podejmować pewną weryfikację i pewne ustalenia w tym zakresie.
13: Jak dodał Przemysław Nowak z prokuratury krajowej, nie jest wykluczone odrębne śledztwo w tej sprawie. Za pomoc w unikaniu wymiaru sprawiedliwości grozi 5 lat więzienia.
12: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że otrzymał polską skargę na umowę Unii z Mercosurem.
11: Dodatkowo Polska przesłała wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania orzeczenia w tej sprawie.
12: A co wiemy o skardze? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
15: Polska atakuje legalność decyzji Rady Unii i Komisji w sprawie umowy, żądając stwierdzenia jej nieważności. Polska kwestionuje podział umowy na część handlową, która już zaczęła obowiązywać od 1 maja, i polityczną, którą mają ratyfikować parlamenty narodowe. Polska podkreśla, że część handlowa powinna być zatwierdzona przez Radę Unii, czyli państwa członkowskie, a nie tylko przez Komisję Europejską. Warszawa dołączyła także wniosek o zabezpieczenie, czyli zamrożenie tymczasowego stosowania umowy. Decyzja wiceprezesa CUE w sprawie zabezpieczenia zapadnie najszybciej, w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni. Natomiast na wyrok we właściwej sprawie trzeba będzie czekać około 20 miesięcy.
12: Iga Świątek pokonała Japonkę Naomi Osakę i jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie.
11: Przed French Open Polka komplementowana za styl, w jaki wygrała ten wieczorny mecz na zimnych kortach w stolicy Włoch.
16: No właśnie po to trenowaliśmy przez ten cały miesiąc, żeby mogła zagrać takie mecze, więc na pewno jest to fajny krok do przodu.
11: Mecz trwał niespełna półtorej godziny, a jutro rywalką Polki w ćwierćfinale będzie Amerykanka Jessica Pegula.
0: Na Podhalu obowiązuje wciąż ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze. Do tego mamy jeszcze opady deszczu. No to taka mieszanka, która powoduje, że na drogach bardzo, bardzo ślisko. Uwaga, wieczorem niewykluczone opady deszczu ze śniegiem. W górach samego śniegu, no i temperatura też nie będzie imponująca. Kilka kresek nad zerem w ciągu dnia. Nocą niewykluczone, że pojawi się przymrozek. Tak będzie niemal wszędzie. No nie, no wpatrzę, że w Nowym Targu nie powinno tak być. Ale bądźcie ostrożni. Zimni ogrodnicy rządzą.
17: Wtorkowy poranek i kawa, która, jak sami przyznacie, właśnie o tej porze smakuje najlepiej.
0: A my w komplecie duecie, dzień dobry, mówią wam
17: Ewelina Kraczek
0: i Marek Moc.
17: Zapraszamy.

0: wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie, ale teraz nadstawiają uszu ci, którzy szukają inspiracji w horoskopie.
1: Skorpionie, dziś możesz odkryć coś, co od dawna było tuż pod nosem. Wystarczy odrobinę odwagi i mniej analizowania wszystkiego w trybie detektyw. Wieczór sprzyja spontanicznym decyzjom, więc jeśli ktoś zaprosi cię na kawę, nie odpowiadaj tylko emotką.
0: Rak. Twój wewnętrzny radar emocji działa dziś lepiej niż prognoza pogody, dlatego szybko wyczujesz, kto gra fair, a kto tylko szuka darmowego wsparcia psychicznego. W domu albo wśród bliskich może wydarzyć się coś małego, ale bardzo poprawiającego humor.
1: I jeszcze panna, plan dnia masz pewnie rozpisany dokładniej niż instrukcje składania szafy, ale los może dziś dopisać kilka własnych punktów. Nie wszystko musi być perfekcyjne, czasem najlepsze historie zaczynają się właśnie od lekkiego chaosu.
2: Radio Alex.

0: muzyka wybrana dla Ciebie o poranku w Radiu Alex.
1: Mimo, że to dopiero wtorek, to dlaczego nie pomyśleć już o weekendzie? My mamy ciekawą propozycję na sobotę.
0: Przypominamy Noc Muzeum w Tatrzańskim Parku Narodowym. No, brzmi jak plan idealny, warto już rezerwować czas i miejsca.
1: Właśnie 16 maja Tatrzański Park Narodowy zaprasza na wieczór pełen atrakcji w Centrum Edukacji Przyrodniczej przy Chełbińskiego. Będzie można za darmo odwiedzić wystawę z największą makietą Tatr, zajrzeć do multimedialnej sali odkryć, czy wziąć udział w warsztatach Sekrety zaklęte w roślinach.
0: A do tego wieczorna gra terenowa i rodzinne warsztaty tworzenia własnego Tatrazucha w Dolinie Kościeliskiej.
1: Ale uwaga, część wydarzeń ma limit miejsc, więc warto się pospieszyć. Link do zapisów znajdziecie na radioalex.com.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Coccolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra miksy za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
3: Po reklamie.
0: Zimni ogrodnicy, czy rzeczywiście przyniosą nam mocny spadek temperatury? No w Zakopanem w nocy i nad ranem może pojawić się delikatny minusik, takie na poziomie minus 1 stopnia. Oczywiście mówimy o temperaturze mierzonej na wysokości 2 metrów w tak zwanych klatkach meteorologicznych. Deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, to dzisiaj nas czeka. No i temperatura też nie będzie zbyt imponująca. Uczucie chłodu potęgować będzie wiatr wiejący na ogół zachodu i północnego zachodu.

0: wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Maj i czerwiec to sezon szkolnych wycieczek. Dzieci wracają zwykle z magnesem, pluszakiem albo kanapką, której nikt nie chciał jeść.
0: Ale sześciolatek z Norwegii wrócił z czymś zdecydowanie ciekawszym. Podczas szkolnej wycieczki zauważył wystający z ziemi zardzewiały metalowy przedmiot. No i wyciągnął miecz sprzed około 1300 lat. Eksperci twierdzą, że znalezisko pochodzi z okresu Merowingów albo początków epoki Wikingów. Miecz trafił już do Muzeum Historii i Kultury w Oslo.
1: A, czyli jednak warto patrzeć pod nogi na szkolnych wyjazdach. No, nigdy nie wiadomo, czy zamiast kamyka nie znajdzie się kawałka historii.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Masz

0: spróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Radio Alex.

0: wtorkowy poranek to teraz przysłowie ludowe, które tłumaczy to, co dzieje się w pogodzie. Oj tak.
1: Pankracy, serwacy i bonifacy, źli na ogrody chłopacy.
0: To chyba dzisiaj Pankracego, prawda? No właśnie, co dziać się będzie w pogodzie, sprawdzimy tuż po wiadomościach, a te już za chwilę.
2: Już za chwilę w Radiu Alex. Jest śledztwo w sprawie śmierci 7-letniego dziecka na Cyrli w Zakopanem. Chłopiec został potrącony przez samochód osobowy na prywatnym parkingu. W części z kraju i ze świata hantawirus. Polska nie wprowadzi na razie dodatkowych procedur sanitarnych. Anna Grudek, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy Targ. Miejska Hala Lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
6: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Po reklamie.
1: W kalendarzach wtorek, 12 dzień maja. Jest 8, przed nami kolejne wydanie wiadomości.
2: Anna Krudek. Zaczynamy. Prokuratura rejonowa w Zakopanem prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 7-letniego dziecka, do której doszło w niedzielę. Chłopiec został potrącony przez samochód osobowy na prywatnym parkingu. Mimo natychmiast udzielonej pomocy dziecko zmarło w szpitalu. Więcej na ten temat w relacji naszej reporterki.
8: Według ustaleń prokuratury kierowca samochodu osobowego podczas wyjeżdżania z parkingu najechał przednim kołem pojazdu na 7-letnie dziecko, które siedziało na ziemi przed maską innego pojazdu. Z dotychczas czasowych ustaleń wynika, że ani kierujący, ani pasażer nie zauważyli chłopca. Rodzice dziecka oraz kierujący samochodem byli trzeźwi. Ciało chłopca zabezpieczono do badań sekcyjnych. Obecnie podejmowane są dalsze czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności i przebiegu tego tragicznego w skutkach zdarzenia.
2: Mówiła Beata Denis Jastrzębska, a my do tej sprawy w Radiu Alex z pewnością będziemy wracać.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Znajdujące się obecnie w fatalnym stanie zejście prowadzące do miejskiego lodowiska w Rabce-Zdroju ma zostać przebudowane. Urząd Miejski analizuje 5 ofert złożonych w przetargu. W ramach inwestycji obejmującej modernizację dojścia do osiedla Orkana zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, montaż barier ochronnych oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Celem pracy jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, szczególnie zimą. Obecne zejście jest w złym stanie technicznym. Nawierzchnia oraz elementy odwodnienia są zniszczone. Najtańszą ofertę na blisko 165 tysięcy złotych złożyła firma z Makowa Podhalańskiego. Najdroższa propozycja przekracza 273 tysiące złotych. Wszystkie firmy zadeklarowały 5-letnią gwarancję. Teraz trwa analiza dokumentów, a po niej nastąpi wybór wykonawcy inwestycji.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Zmiany ciśnienia mogą realnie wpływać na nasze samopoczucie. Mogą powodować m.in. bóle stawów, senność i problemy z koncentracją. Jak się okazuje, mieszkańcy terenów górskich często lepiej znoszą takie wahania.
9: Jeśli chodzi o Zakopane Kasprowe, tam jest blisko 100 hektopaskali różnicy w ciągu kilkunastu minut, jeżeli jedziemy kolejką. Natomiast jeżeli podróżujemy z Krakowa do Zakopanego, w ciągu tych 1,5-2 godzin ciśnienie spada o 60 hektopaskali. Więc te osoby, które często mają do czynienia z takimi zmianami ciśnienia w krótkim czasie, uodparniają się w pewien sposób. Natomiast nadal odczuwamy bardzo takie sytuacje jak wiatr halny. Zmiany ciśnienia są dosyć szybkie w ciągu krótkiego czasu i podmuchy wiatru dodatkowo wzbudzają takie wibracje w powietrzu, które wpływają na nasz organizm. organizm. Stąd takie symptomy właśnie odczuwalne podczas wiatru halnego, specyficzne bardzo, no i większa liczba takich zachowań destrukcyjnych.
2: Mówił kierownik stacji meteorologicznej w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Na naszej stronie radioalex.com.pl znajdziecie całą rozmowę, a w niej więcej ciekawostek o ciśnieniu meteorologicznym. Brutalne pobicie, kradzież samochodu i pościg w Maniowach. Dwoje mieszkańców Podhala aresztowanych. Ten temat w kolejnym serwisie. Teraz o tym, co w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
10: Polska nie wprowadzi na razie dodatkowych procedur związanych z ogniskiem hantawirusa, które pojawiło się na statku wycieczkowym MV Honius.
11: Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 8 przypadków choroby. Zmarły, przypominamy, 3 osoby.
12: Kapitanem wycieczkowca jest Polak. Stan mężczyzny na szczęście jest dobry, nie ma objawów choroby.
10: Michał Dobrołowicz, rozmawiałeś z głównym inspektorem sanitarnym.
12: Tak.
10: Z czego wynika nasz spokój i brak dodatkowych procedur?
12: Przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie ma dzisiaj ani jednej chorej osoby. Nie ma też gryzoni, które są źródłem tej choroby. Generalnie są dwa typy hantawirusa. Pierwszy atakuje nerki, a drugi płuca. Na statku pojawił się ten drugi, płucny. Szef sanepidu dr Paweł Grzesiowski tłumaczył mi, że gdy człowiek zarazi się tym wirusem od myszy, to może przenieść wirusa, kichając albo kaszląc, czyli drogą kropelkową, na innego człowieka. Ale podkreślam, w Polsce teraz takiej możliwości nie ma.
13: Gdyby pojawił się w Polsce taki pasażer jak na statku, no to oczywiście jego ryzyko przenoszenia wirusa jest. Natomiast nie mamy w tej chwili żadnych informacji, ani żadnych nawet przesłanek, żeby myśleć, że ktoś taki do Polski dotarł czy dotrzył. Dla Polski nie ma zagrożenia.
12: Hantawirus pojawił się na statku prawdopodobnie przez pasażera, który wcześniej obserwował ptaki w Argentynie. Tuż obok miejsca obserwacji było wysypisko śmieci. I właśnie tam najprawdopodobniej zaraził się wirusem od szczurów i potem wsiadł na pokład.
11: Ponad 390 tysięcy uczniów 8 klas napisze egzamin z matematyki.
10: O nastawienie pytaliśmy uczniów podstawówki nr 29 na warszawskim Powiślu.
14: Jeśli czegoś nie potrafię, to po prostu zrobię wszystkie zadania, które potrafię, a do tych, których nie potrafię, podejdę na końcu, żeby sobie nie marnować czasu.
15: Matematyka to ciężki temat, ciężki orzech do zgryzienia.
16: No, ja jestem spokojny, ale nie chcę, żeby było zadanie z wyrażeń algebraicznych, ale będzie.
17: Myślę, że będzie łatwiejsze. Cały rok się na to przygotowywałem, więc powinno być git.
10: I niech tak właśnie będzie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Zimni ogrodnicy, czy rzeczywiście przyniosą nam mocny spadek temperatury? No w Zakopanem w nocy i nad ranem może pojawić się delikatny minusik, takie na poziomie minus jednego stopnia. Oczywiście mówimy o temperaturze mierzonej na wysokości 2 metrów w tak zwanych klatkach meteorologicznych. Deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg, to dzisiaj nas czeka. No i temperatura też nie będzie zbyt imponująca. Uczucie chłodu potęgować będzie wiatr wiejący na ogół z zachodu i północnego zachodu.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Wtorkowy poranek. Część uczniów ma wolne, bo ósmoklasiści mają kolejny egzamin na maturzyście ustne.
1: Za zdających trzymamy oczywiście kciuki. Zapraszamy na kolejną godzinę z muzyką wybraną dla ciebie.
0: I zapraszamy Ewelinę Kroczek
1: i Marek Moc. Do up.

0: wtorkowy poranek to teraz informacja, która z pewnością zainteresuje wszystkich zapracowanych.
1: W 80 firmach i instytucjach trwa pilotaż skróconego czasu pracy. To największy taki projekt w Europie. Obejmuje około 2000 pracowników i różne modele. Albo czterodniowy tydzień pracy, albo krótsze dni.
0: Brzmi jak marzenie, prawda? Ale jest tutaj pewna ciekawostka. Otóż z badań wychodzi coś zaskakującego. Bardziej zadowoleni są pracodawcy niż pracownicy.
1: Czyli mniej godzin nie zawsze oznacza więcej luzu. Czasem po prostu szybciej robi się to samo, po prostu w krótszym czasie, no.
0: Może nie chodzi o to, żeby pracować mniej, tylko żeby pracować mądrzej i jeszcze znaleźć chwilę na kawę.

0: reklama.
1: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.

0: do KFC.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
3: Po reklamie.
4: Ciśnienie na Podhalu o poranku poniżej 1000 hektopaskali, ale będzie rosło i to taki będzie dość mocny wzrost skokowy. To oznacza, że biometr dzisiaj jest nie najlepszy. Sytuacji też nie poprawia dość silny wiatr wiejący na ogół z zachodu i północnego zachodu. Do tego też jeszcze niska temperatura, opady deszczu, a potem deszczu ze śniegiem w górach, samego śniegu. No, wtorek nie będzie milutki. W środę ma być nieco lepiej, sytuacja powinna się stabilizować.
0: Radio Alex.

0: Radio Alex we wtorkowy poranek.
1: Pierwsze dni maja rozpieszczały z prawdziwie wiosenną aurą, ale pogoda lubi zaskakiwać, zwłaszcza, że w kalendarzu ustawili się zimni ogrodnicy.
0: Tak, synoptycy zapowiadają wyraźną zmianę. W Tatrach pojawił się halny, który często bywa pierwszym sygnałem, że spokojna aura odchodzi w zapomnienie. A to dopiero początek, bo już jutro mogą dotrzeć do nas opady śniegu, właściwie w nocy. Dotrą do nas znad Słowacji.
1: Czyli krótko mówiąc, wiosna robi sobie przerwę.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
6: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
7: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzeńska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio A.

0: 12 dzień maja w kalendarzu i sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, lata temu.
1: W 1364 roku król Kazimierz Wielki wydał akt fundacyjny Akademii Krakowskiej. To dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński. Przypomnijmy, to najstarsza uczelnia w Polsce.
0: A co dzieje się tu i teraz? Te najważniejsze informacje już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: W wiadomościach Radia Alex o 9:00. Brutalne pobicie, kradzież Audi i pościg w Maniowach. Dwoje mieszkańców Podhala aresztowanych. Nowa siedziba biblioteki w Nowym Targu coraz bliżej. W drugiej części serwisu szkolny przestój. W szkołach egzaminy, więc dzieci nie mają lekcji. Anna Grudek, zostańcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Po reklamie.
1: W kalendarzach wtorek, 12 dzień maja. Jest 9:00, czas na wiadomości.
2: Brutalne pobicie i kradzież auta na Podhalu. Dwoje podejrzanych trafiło do aresztu. Ten temat na początek serwisu o 9:00. Anna Krudek, zapraszam. Policjanci z Nowego Targu i Szczawnicy zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o brutalne pobicie, kradzież samochodu i szereg innych przestępstw. Decyzją sądu oboje zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Do pobicia doszło 4 maja w Kluszkowcach. Jak ustalili śledczy, 28-letnia mieszkanka powiatu tatrzańskiego i 23-letni mieszkaniec z powiatu nowotarskiego zaatakowali kobietę i mężczyznę, używając do tego m.in. pałki, paralizatora i gazu pieprzowego. Pokrzywdzeni odnieśli poważne obrażenia. Policjanci ustalili także, że ta sama para miała brać udział w kradzieży z włamaniem do samochodu na terenie powiatu nowotarskiego. Sprawcy poruszali się skradzionym autem, używając tablic rejestracyjnych pochodzących z innego pojazdu. Do zatrzymania doszło 7 maja w Maniowach. Podejrzani próbowali uciekać pieszo. W trakcie pościgu wyrzucili pojemnik z narkotykami. Kobieta miała również znieważyć policjanta. Grozi im wieloletnie więzienie.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Nowy Targ rozpoczyna dużą inwestycję związaną z miejską biblioteką. Burmistrz Grzegorz Watycha podpisał umowę na adaptację zabytkowego budynku przy Rynku 4, który stanie się nową siedzibą miejskiej biblioteki publicznej. Prace budowlane mają kosztować blisko 10 800 000 zł i zakończyć się do końca czerwca 2027 roku. Inwestycja otrzymała także ponad 10 600 000 zł dofinansowania z funduszy europejskich.
3: Sport w Radiu Alex.
2: 17 zespołów z zagranicy zagra w 11. piłkarskim turnieju PESME Pol Steel Cup. 16 maja losowanie grup, a mecze w Poroninie odbędą się w dniach od 12 do 14 czerwca. Kolejny turniej, którego to Poronin będzie gospodarzem zamiast Zakopanego, zostanie rozegrany w dniach od 19 do 21 czerwca.
6: Turniej Stal Rzeszów U9 był rozgrywany na boisku API na zakopiańskiej Pardałówce od 2016 roku i wystąpiło w nim w sumie około 5000 zawodników z kilkunastu krajów Europy. Natomiast Bell Sport Cup 8 odbywał się w Zakopanem od 2015 roku z równie imponującą liczbą uczestników. Zgodnie z wyrokiem sądu jednak właściciel kompleksu API na Pardałówce musiał boisko rozebrać, a podczas marcowej sesji Rady Gminy Poronin wójt Anita Żegleń poinformowała, że w związku z tym obie te duże imprezy przeniesione zostaną do Poronina. Był to wynik lutowego spotkania z przedstawicielami organizującej rozgrywki Fundacji Ja Też Mam Marzenie. I tak, miejscem obu turniejów będzie stadion przy ulicy Tatrzańskiej 1 w Poroninie,
2: mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Policja odzyskała skradzione rowery w Nowym Targu. Trwają poszukiwania właścicieli. O tym więcej w wiadomościach o 10:00. Teraz Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z najważniejszymi doniesieniami z kraju i ze świata.
7: Prezydent i rząd na czele listy winnych afery Zonda Krypto. Takie wyniki przynosi sondaż Opinia 24.
8: Co trzeci ankietowany nie wie, kto jest winny w sprawie giełdy kryptowalut, a co piąty nawet o niej nie słyszał.
7: Nasz dziennikarz Igor Skrzypek. Igorze, co jeszcze mówi nam ten sondaż?
9: Winnych za aferę Zonda Krypto wskazujemy zgodnie z naszymi preferencjami politycznymi. Wyborcy Koalicji Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego zdecydowanie najczęściej oskarżają prezydenta Karola Nawrockiego oraz Polski Komitet Olimpijski. Zwolennicy nowej lewicy sądzą podobnie, ale równie mocno winią instytucje nadzoru finansowego. Z kolei wyborcy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że winny jest rząd premiera Donalda Tuska. Jeszcze inne spojrzenie na aferę Zonda Krypto mają sympatycy Konfederacji. Ich zdaniem winny jest rząd, ale też równie mocno służby specjalne.
8: A teraz szkolny przestój.
10: Trwają matury i egzaminy dla uczniów ósmych klas, więc dla pozostałych roczników lekcje najczęściej są odwoływane.
8: O poranku przy szkole podstawowej numer 4 we Wrocławiu jest nasz wóz satelitarny i Martyna Czerwińska. Martyno, ty rozmawiałaś.
11: Dzień dobry, witam.
8: Z rodzicami. Czekają, aż wrócą normalne lekcje?
11: Na pewno bardziej niż dzieci. Rodzice pracują i nie zawsze mają jak zająć się pociechami. Czasami decydują się wysłać dziecko do świetlicy. Jak się okazuje, szkoły mają obowiązek zapewnienia młodszym dzieciom zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Wystarczy wypełnić deklarację, ale zazwyczaj zostają z dziećmi w domu, tak jak pan Norbert z synem.
12: W moim przypadku nie było problemu, bo ja mam w dużej mierze pracę w domu, więc 3 dni zorganizować dla niego to żaden problem. Natomiast myślę, że dla większości rodziców to jest problem.
11: Syn nudzi się w domu, czy trzeba mu jakoś organizować ten czas?
12: No, niestety trzeba. Ale ma kumpli, no wiadomo, jego rówieśnicy siedzą, więc się umawiają na rowery. Dłużej pośpi, jest fajnie, nie? Oskar?
11: Cieszysz się z wolnego?
13: Tak, fajnie jest.
12: Chciałbyś, żeby częściej ósmoklasiści zdawali egzaminy?
13: Tak.
1: Ciśnienie na Podhalu o poranku poniżej 1000 hektopaskali, ale będzie rosło i to taki będzie dość mocny wzrost skokowy. To oznacza, że biometr dzisiaj jest nie najlepszy. Sytuacji też nie poprawia dość silny wiatr wiejący na ogół z zachodu i północnego zachodu. Do tego też jeszcze niska temperatura, opady deszczu, a potem deszczu ze śniegiem w górach samego śniegu. No, wtorek nie będzie milutki. W środę ma być nieco lepiej, sytuacja powinna się stabilizować.
0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie.
1: A my zapraszamy na kolejną wspólną godzinę.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Bądźcie blisko nas.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek. Teraz już kolejna kawka, malutka, ale z ploteczką.
1: A dziś kawa z plotką ma w sobie dwa różne smaki, zmiany i nowe początki.
0: Edyta Górniak znów pakuje walizki. Po Podhalu i Krakowie szuka teraz miejsca bliżej Warszawy, bo intensywna praca i dojazdy zaczęły dyktować jej codzienność. Dom ma być bliżej sceny, ale wciąż z przestrzenią na oddech.
1: A z zupełnie innej strony świata 44-letnia Sienna Miller właśnie powitała drugie dziecko z 29-letnim partnerem Oli Greenem. Para trzyma szczegóły dla siebie, ale wiadomo, że rodzina się powiększyła i zrobiło się jeszcze bardziej domowo.
0: Jedna zmienia adres, druga powiększa dom.
1: A my trzymamy rękę na pulsie show biznesowych informacji i poplotkujemy znowu jutro o tej samej porze.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Po reklamie.
13: Poranek na Podhalu ma być pochmurny, deszczowy i wietrzny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem z zachodu i północnego zachodu, który może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. Wysoko w Tatrach wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W trakcie dnia gdzieniegdzie ma się rozpogadzać. Temperatura maksymalna w rejonach podgórskich wyniesie od 7 do 11 stopni, a na szczytach Tatr około 1 stopnia Celsjusza.

0: big and beautiful.
1: Wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
2: Dziś serwujemy wam wiadomość, która pachnie jak świeżo wyjęta z pieca pizza.
1: Według najnowszego rankingu Taste Atlas to właśnie kuchnia włoska ponownie zdobyła tytuł najlepszej na świecie. Tuż za nią znalazły się Grecja i Peru, a wszystko to na podstawie ocen smakoszy z całego globu.
2: Blisko 19 tysięcy potraw, tysiące głosów i jeden wspólny wniosek. Prostota, świeże składniki i tradycja wciąż rządzą na talerzach.
1: A dla nas dobra wiadomość też jest oczywiście. Polska znalazła się w pierwszej piętnastce, dokładnie na 14 miejscu światowego rankingu.
2: Czyli krótko mówiąc, może i nie jesteśmy na podium, ale w tej kulinarnej lidze nadal gramy bardzo solidnie.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Po reklamie.

0: Niektórzy mówią tylko przetrwać tych zimnych ogrodników i potem już będzie pięknie, będzie wspaniale. Czy tak rzeczywiście się stanie? Będziemy dla was to wszystko sprawdzali.
1: Te najświeższe informacje o pogodzie już za kilka chwil. Wcześniej wiadomości. Zostańcie z nami.
2: W tych wiadomościach Radia Alex. Policjanci odzyskali 4 rowery i ramę rowerową. Teraz apelują do mieszkańców o pomoc w ustaleniu ich właścicieli. Na koniec serwisu festiwal filmowy w Cannes. Już dziś wręczona zostanie tam pierwsza Złota Palma. Anna Krudek, zapraszam.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Po reklamie.
0: Na zegarach już godzina 10, we wtorkowy poranek czas na wiadomości.
2: Anna Krudek. Zaczynamy. Policja odzyskała skradzione rowery w Nowym Targu. Trwają poszukiwania właścicieli. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Nowotarskiej Komendy odzyskali 4 rowery oraz ramę rowerową, które prawdopodobnie pochodzą z kradzieży na terenie Nowego Targu. Do tej pory udało się ustalić właścicieli 2 jednośladów. Funkcjonariusze publikują zdjęcia odzyskanych rowerów i proszą mieszkańców o pomoc w identyfikacji pozostałych. Jedna z zabezpieczonych ram została częściowo przemalowana. Policja przypomina, że w okresie komunijnym liczba kradzieży rowerów zwykle rośnie. Najczęściej dochodzi do nich na klatkach schodowych, w piwnicach i przy sklepach. Mundurowi apelują o stosowanie solidnych zabezpieczeń i zwracanie uwagi na podejrzane osoby pojawiające się w rejonie bloków mieszkalnych. Zdjęcia rowerów znajdziecie na radioalex.com.pl. Jeśli któryś jest wasz albo macie informacje mogące pomóc w ustaleniu ich właścicieli, skontaktujcie się z Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Rodziny zastępcze mieszkające na terenie powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego zostały właśnie zaproszone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie do udziału w projekcie Po pierwsze rodzina. O szczegółach Joanna Chmiel.
13: To ważny projekt, ponieważ jego uczestnicy mogą tu uzyskać m.in. wsparcie psychoterapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne. Można również wziąć udział w warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie, albo też w grupie wsparcia. Kto chce wziąć udział w programie, powinien złożyć wniosek do 22 maja. Po więcej informacji można sięgnąć na przykład przychodząc na spotkanie zaplanowane na 19 maja w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. To jest przy ulicy Heleny Modrzejewskiej 5.
2: Spotkanie rozpocznie się o godzinie 9.
3: To są wiadomości z Podhala.
2: Noc Muzeum w Tatrzańskim Parku Narodowym. Już 16 maja moc atrakcji i cały cały wieczór pełen przyrody, odkrywania i dobrej zabawy. Ruszyły zapisy na wydarzenia i warsztaty, bo część atrakcji ma ograniczoną liczbę miejsc. Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN Przychałbińskiego zaprasza na bezpłatne zwiedzanie wystawy przyrodniczej z największą makietą Tatr. Jest też multimedialna sala odkryć dla dzieci i kreatywny kącik plastyczny. Będą też warsztaty, sekrety zaklęte w roślinach oraz wieczorna gra terenowa w ogrodzie. Centrum Edukacji Przyrodniczej w Dolinie Kościeliskiej przygotowało zaś wystawę Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia, rodzinne warsztaty tworzenia własnego Tatra Zucha oraz warsztaty inspirowane tradycyjnymi motywami podhalańskimi. Link do zapisów znajdziecie na radioalex.com.pl. Tyle wiadomości z regionu. W kolejnym serwisie remont mostu na rzece Czarny Dunajec w Ludźmierzu może ruszać. Umowa podpisana. Teraz najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
14: Mam tylko jedno mieszkanie. W ten sposób Andrii Jermak, były szef kancelarii prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, komentuje zarzuty prania pieniędzy w inwestycjach budowlanych.
15: Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy podejrzewa go o udział w grupie przestępczej, która miała wyprać prawie 9 milionów dolarów w ramach projektu Dynastia, budując luksusowe wille koło Kijowa.
14: Krzysztof Zasada teraz razem z nami w Faktach. Krzysztof, Jermak nie przyznaje się do winy.
16: Na pytanie dziennikarzy o udział w aferze odpowiada: nie mam żadnego domu, mam tylko jedno mieszkanie i jeden samochód. Zaprzeczył też, że posługiwał się pseudonimem. Służby antykorupcyjne opublikowały natomiast zapisy rozmów telefonicznych i SMS-owych podejrzanych osób, w których Jermak miał mieć pseudonim R2. Tak, przebieg budowy swojej rezydencji kontrolował R2.
17: Dobry wieczór.
16: Dobry wieczór. Widzę, że bardziej podoba się panu styl współczesny niż tradycyjny.
18: Dobrej.
16: Dobry wieczór. Miks. W Kozynie koło Kijowa miało powstać 5 rezydencji. Każda z luksusowych willi miała kosztować 2 miliony dolarów. Jak twierdzi NABU, pieniądze miały pochodzić z nieudokumentowanych źródeł, m.in. z mechanizmów korupcyjnych w energetyce.
14: Wieczorem rozpocznie się 79. Festiwal Filmowy w Cannes.
15: Z nami w Faktach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
1: Dzień dobry.
15: Na tej gali wręczona zostanie m.in. pierwsza Złota Palma.
1: Tak, trzykrotny laureat Oscara, nowozelandzki reżyser m.in. trylogii Władca Pierścieni i Hobbit, Peter Jackson, dostanie dziś honorową Złotą Palmę, m.in. za to, że jest mistrzem wykorzystania efektów specjalnych w filmie i trwale zmienił hollywoodzką kinematografię.
14: Od jutra za to wyścig o Złotą Palmę w konkursie głównym.
1: I wśród 22 tytułów jest Ojczyzna, pierwsza fabuła Pawła Pawlikowskiego od czasu zimnej wojny sprzed 8 lat. Wtedy z Cannes wyjechała z nagrodą za najlepszą reżyserię.
15: A które gwiazdy pojawią się w tym roku w Cannes?
1: Demi Moore, bo jest w jury, John Travolta, bo przywozi reżyserski debiut, Pedro Almodóvar powalczy o Złotą Palmę, swoje nowe filmy pokażą też w Cannes m.in. Scarlett Johansson, Monica Bellucci i Javier Bardem.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
2: Synoptycy prognozują na pierwszą część dnia zachmurzenie całkowite i opady deszczu, w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Po południu miejscami możemy liczyć na większe przejaśnienia. Opady mają stopniowo zanikać. Wysoko w górach przybędzie od 3 do 7 cm śniegu. Na Podhalu będzie nam towarzyszył umiarkowany i dość silny, a także przejściowo silny wiatr z północnego zachodu, osiągający w porywach do 75 km na godzinę.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Pierwszy półfinał Eurowizji już dziś wieczorem.
0: No i?
1: I Alicja Szemplińska będzie nas reprezentować i m.in. o tym powiemy w tej godzinie. Ewelina Kroczek.
0: I Marek Moc.
1: Zapraszamy.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: To już dziś startuje 70. konkurs piosenki Eurowizji w Wiedniu. Mamy dla was w telegraficznym skrócie kilka informacji, które przed tym muzycznym wydarzeniem mogą się przydać. Marek, do tablicy, no, proszę
0: jasne,
1: bardzo.
0: Jasne. Dobra. W tegorocznej edycji udział bierze 35 państw, a emocje rozłożą się na dwa półfinały. Dziś pierwszy, 14 maja kolejny oraz wielki finał 16 maja. Do tego część krajów ma już zagwarantowane miejsce w finale, jak gospodarze i tak zwana Wielka Piątka.
1: Marek oczywiście miał ściągę, ale wszystko dobrze wam przekazał, ale najważniejsze to ten pierwszy półfinał, najważniejszy dla nas, bo właśnie dziś okaże się, czy Polska awansuje dalej. Na scenie zobaczymy Alicję Szamplińską, która wystąpi jako 14, czyli w drugiej części wieczoru.
0: No, już pewnie będę słodko spał, a wam życzę miłego oglądania i kibicujcie.
2: Radio Alex.
3: Reklama. 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy Targ. Miejska Hala Lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
4: Staszek, twój dom nowy?
5: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
4: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
5: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
4: Oleś musiał zapłacić?
5: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
4: Daj numer do Eko Podhale.
5: 733-049-049.
6: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
7: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
6: Sprawdź to sam, czeki da, odpuści cenę każdy dział.
7: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego ksylimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 20 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
15: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
10: Dzisiaj wychodząc na zewnątrz warto wziąć ze sobą parasol. W prognozach deszcz. Suma opadów ma wynieść od 5 do 15 mm. Wysoko w Tatrach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Tam przybędzie od 3 do 7 cm białego puchu. Wysoko w górach ma wiać z północnego zachodu dość silny i silny wiatr, osiągający w porywach do 75 km na godzinę. Po południu słabnący do umiarkowanego i porywistego.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A teraz historia, która brzmi jak koszmarny sen, naprawdę. Ale to opowieść prawdziwa. W Poroninie strażacy zostali wezwani na cmentarz, bo doszło tam do nietypowego wypadku.
0: O, nie brzmi to wesoło.
1: Pod jednym z mężczyzn załamała się betonowa płyta grobowca i wpadł do środka. To dla mnie to jest scenariusz po prostu przerażający. Ale na szczęście na miejscu pojawili się druhowie OSP, którzy przy pomocy drabiny wyciągnęli go na powierzchnię.
0: No, ta historia pokazuje jedno. Strażacy naprawdę są do zadań absolutnie każdej kategorii.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl.
5: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, jest kolejowa 23J i rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Po reklamie.

sit together on the sofa with the music way down low.

0: sercem. 12 dzień maja to Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki. No to czas się zatrzymać na chwilę i powiedzieć dziękujemy.
1: No to dziękujemy. Ja powiem dziękujemy.
2: W tych wiadomościach Radia Alex uciekał przed policją w Krościenku nad Dunajcem. Okazało się, że 27-latek był poszukiwany. Most w Ludźmierzu czeka remont. Inwestycja pochłonie blisko 3 miliony złotych. W części z kraju i ze świata uwagi do ustawy, która ma zmienić działanie DPS-ów. Anna Krudek, bądźcie z nami.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
8: Po reklamie.
1: Na zegarach już godzina 11, wtorkowe przedpołudnie, u nas czas na wiadomości.
2: Anna Grudek, zapraszam. Nerwowa reakcja na widok radiowozu zakończyła się pościgiem. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego. Nocny patrol policji w Krościenku nad Dunajcem zakończył się zatrzymaniem 27-letniego mieszkańca gminy, który był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Do zdarzenia doszło w nocy z 9 na 10 maja na ulicy Jagiellońskiej. Policjanci zwrócili uwagę na mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął zachowywać się nerwowo, a następnie próbował uciec. Bezskutecznie. Mężczyzna najpierw został osadzony w policyjnym areszcie, a potem przewieziony do zakładu karnego.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Remont mostu na rzece Czarny Dunajec w ciągu drogi powiatowej w Ludźmierzu może ruszać. Wczoraj podpisano umowę z wykonawcą inwestycji. Zakres prac obejmuje m.in. remont płyty mostu i podpór, wykonanie nowej nawierzchni na obiekcie i dojazdach, umocnienie koryta rzeki oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonawca ma teraz 189 dni na realizację inwestycji. Wartość robót wynosi blisko 3 miliony złotych. Zadanie będzie współfinansowane przez gminę Nowy Targ w wysokości 50%. Tymczasem most w Szaflarach w ciągu ulicy Augustyna Suskiego wciąż jest zamknięty. Kierowcy muszą korzystać z objazdów. W tym tygodniu Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu ma podjąć decyzję w sprawie ewentualnego przywrócenia ruchu, choć jednokierunkowego. Przypomnijmy, przeprawa została zamknięta ze względów bezpieczeństwa. Konstrukcja mostu znajduje się w złym stanie technicznym.
10: Będziemy osuszać koryto rzeki w tej części, gdzie mamy podporę, która uległa degradacji i kiedy odkryjemy, co jest pod wodą dokładnie, to będziemy wiedzieć, czy prace zaplanowane już wcześniej dadzą efekt.
2: Na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy rozpocznie się generalny remont mostu. Może potrwać nawet rok. W czasie jego trwania zaplanowano w tym miejscu przeprawę zastępczą, mówił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu Tomasz Filar.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Tematem jutrzejszego spotkania z mieszkańcami w Urzędzie Gminy Nowy Targ będzie treść dokumentów planistycznych dla obszarów w Ludźmierzu i w Aksmundzie.
11: Początek pierwszego o godzinie 12, a przedstawione tu zostaną zagadnienia dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ludźmierz 1, Ludźmierz 2, Ludźmierz 3 oraz Ludźmierz 4. Dwie godziny później, również w sali obrad gminnego urzędu, omówione zostaną studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Aksmund 3, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Aksmund 1, Aksmund 2 oraz Aksmund 3. W Celem jest przedstawienie założeń tych dokumentów i nie tylko omówienie proponowanych rozwiązań, ale także umożliwienie zgłaszania przez zainteresowane osoby uwag i wniosków.
2: Mówiła reporterka Radia Alex Joanna Chmiel. Teraz przed Wami Tomasz Staniszewski z wiadomościami z kraju i ze świata, a o 12:00 Władek Biały przedstawi serwis po góralsku.
4: 1000 uwag zgłoszono do nowej ustawy, które mają zmienić funkcjonowanie domów pomocy społecznej. Zgodnie z projektem do DPS-ów nie będą mogły trafiać już dzieci, ma pojawić się też więcej alternatywnych form opieki, także dla dorosłych. Czego dotyczy w tej chwili najwięcej uwag, to już sprawdzał Michał Dobrołowicz.
12: Właśnie tych nowych form opieki zamiast DPS-ów. Jeden z pomysłów to mieszkania wspomagane, czyli specjalne bloki dla osób, które wymagają opieki. Teraz takich mieszkań w całej Polsce jest tylko 6 tysięcy. Wiceminister Katarzyna Nowakowska odpowiada na te uwagi, że będzie ich więcej.
13: Tych mieszkań będzie więcej potrzebnych, natomiast to będzie bardzo zależało od tego, jak długi będzie ten proces, żeby zmienić i infrastrukturę, ale też podejście do osób z niepełnosprawnościami. I właśnie to, żeby Dom Pomocy Społecznej nie był tym pierwszym przystankiem, a ostatnim, wtedy, kiedy on jest po prostu już niezbędny.
12: Ministerstwo chce, żeby ustawa weszła w życie w przyszłym roku. Jeszcze w maju ruszyć ma kolejna tura konsultacji regionalnych z przedstawicielami placówek pomocy społecznej.
4: Kontakt ze sztuką nas odmładza. Tak twierdzą naukowcy University College London.
14: Opublikowane właśnie wyniki ich badań wskazują, że regularny udział w wydarzeniach kulturalnych wyraźnie opóźnia efekty starzenia.
4: Grzegorz Jasiński w studiu. Grzegorzu, jak silny jest ten efekt?
14: Dzień dobry. Badania prowadzone z udziałem ponad 3,5 tysiąca Brytyjczyków pokazały, że uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych przynajmniej raz w tygodniu wiązało się ze spowolnieniem tempa starzenia aż o 4%. To efekt podobny do tego, jaki obserwowano u osób ćwiczących fizycznie przynajmniej raz w tygodniu. Im większa była przy tym różnorodność podejmowanych aktywności, od czytania książek, słuchania muzyki, wizyt w galeriach, muzeach, po spektakle czy koncerty, korzystniejsze okazywały się wyniki.
4: Jak udało się to obiektywnie zmierzyć?
14: Analizowano wyniki badań krwi wskazujące zmiany chemiczne w DNA związane z procesem starzenia. Chodzi o proces tak zwanej metylacji DNA, który wpływa na to, jak geny są przez organizm odczytywane. To najdokładniejszy obecnie marker procesu starzenia.
2: Jak prognozują synoptycy, wtorek na Podhalu będzie raczej pochmurny i deszczowy, ale w trakcie dnia miejscami pojawią się szanse na większe przejaśnienia. W najcieplejszym momencie dnia w Nowym Targu termometry wskażą około 9 kresek powyżej zera. Po południu wiatr z północnego wschodu, rano osiągający na Podhalu prędkość do 75 km na godzinę, ma słabnąć do umiarkowanego i porywistego.
0: Wtorkowe przedpołudnie, jutro znów zapraszamy na kawę o poranku.
1: I za dziś dziękujemy, oczywiście smacznego życzymy.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Do usłyszenia.

0: pierwsi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz, jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
2: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus masło ekstra 83% Pinos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sucha karma dla kota Whiskas od 122,99 za 14 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 137,99.
4: Po reklamie.
5: Na popołudnie synoptycy zapowiadają całkowite zachmurzenie i opady deszczu. Wysoko w Tatrach ma padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Gdzieniegdzie możemy jednak liczyć na większe przejaśnienia. Noc zapowiada się na Podhalu pochmurnie z niewielkimi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. W Tatrach przybędzie do 7 cm białego puchu. Temperatura minimalna w rejonach podgórskich wyniesie od 2 do 4 stopni, a na szczytach Tatr około minus 6 stopni Celsjusza.

0: Radio Alex.
1: Reklama.
2: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy Targ. Miejska Hala Lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
3: Jedzie chłop na krosie, kupił sego w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
4: Gros, Czarny Dunaj, S Kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Radio

0: Delegacja z Francji odwiedziła zakopane władze i przedsiębiorcy prezentowali gościom uroki miasta. Kryminalny maj trwa w naszym regionie. W najlepsze policja zatrzymała w Maniowach sprawców dość brutalnego rozboju. To oczywiście nie Sićko, Władysław Bioły. Już za chwilę wiadomości w południe.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kuachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kuachmatyka 798-565-933. 798-565-933.
4: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz płyny do płukania Cocolino Fresh zestaw 5 x 1,7 litra mix za 79,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 135,17.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
10: Wtorek, 12 dzień maja, wybiło południe, czas na wiadomości.
0: Jest godzina 12. Władysław Bioły, wiadomości w południe. Dzisiejsze wydanie zaczynamy od doniesień z wielkiego świata. W Zakopanem regularnie pojawiają się delegacje z różnych części globu. Ino w ciągu porunostu ostatnich miesięcy pod Giewontem gościeli m.in. dyplomaci z Bliskiego Wschodu i ambasador Japonii. Tym razem Zakopane zwiedzieli przedstawiciele branży turystyki luksusowej z Francji, w tym dziennikarze i influencerzy. Władze miasta wraz z lokalnymi przedsiębiorcami zaprezentowały Francuzom program z najwyższej półki, zaczynając od lotu balonem nad Podhalem. Dalej goście z nadsekwany zwiedzali najważniejsze zakopiańskie zabytki. Atmosfera miasta zrobiła na Francuzach duże wrażenie, a przewodnik dwoił się i troił, żeby zaprezentować miasto z jak najlepszej strony. Tam wiadomo, troszeczkę się podkoloryzowało. I tu, i tam, i tachał pamo 3000 roków. A no, przyrodę pewnie dbamy, chronimy. Tu kiedyś wolontariusze przenosili żaby przez drogę, bo tam żaby, proszę państwa, znoszą skrzek. Tu pan Jasiu zebrał akurat słabe recenzje od władz, bo po co tam o żabach Francuzom opowiada? No może to tak nie pasuje. Ale Francuzi, że co nie pasuje? Że jak najbardziej pasuje, pewnie że pasuje. A czemu nie? Wielkie wrażenie na gościach z zagranicy zrobiła też obrotność, przedsiębiorczość i szeroko wśród Polaków znajomość języków obcych. Ledwo Francuzi wysiedli z kolejki na Gubałowce, a już jakiś facet zagajał, że excusez moi, trois tas, madame. Tu wyjaśnijmy, że trois to po francusku trzy, a tas to kubki. Także... aha... a to o to chodziło. No w każdym razie Francuzi wyjechali ze Zakopanego zachwyceni, a ich wizyta być może przyczyni się do zwiększenia liczby turystów z Nocekwany. Kryminalny maj trwa. trwa w najlepsze. Tym razem policja zatrzymała 28-letnią mieszkankę powiatu tatrzańskiego i jej 23-letniego znajomego z powiatu nowotarskiego. Pora dopuściła się m.in. kradzieży z włamaniem i rozboju przy użyciu takich narzędzi jak pałka, paralizator i gaz pieprzowy. Policjanci ustalili też, że w nocy z 6 na 7 maja Pora ukradła na terenie powiatu nowotarskiego Audi, w którym poruszała się używając toblic z innego pojazdu. W czasie zatrzymania, do którego doszło w Maniowak, podejrzani próbowali uciec. Na deser okazało się, że mieli przy sobie narkotyki i troszeczkę się po prostu narobiło. Także trzeba będzie się przyzwyczaić do mniej spektakularnych akcji, jak na przykład parzenie czaju, a zamiast w Audi zatrzymani muszą się teraz wozić w Suzuki. Na koniec ciekawostka. Czy czujecie się w ciągu ostatnich godzin gorzej i wyraźnie zepsuło się wam samopoczucie? Jeśli tak, to przyczynę takiego stanu rzeczy zna szef z okopiańskiej stacji meteorologicznej Paweł Parzuchowski.
2: Przyjmuje się, że zmiany ciśnienia w ciągu doby 8 hektopaskali już wpływają silnie na większość naszych organizmów. Ciśnienie tak jakby naciska na powierzchnię ciała człowieka, ono jest odbierane przez receptory nerwowe i na powierzchni skóry, i na przykład w błonie bębenkowej. Stąd lecąc samolotem, kiedy ciśnienie szybko spada, odczuwamy pewne dolegliwości, zatykają nam się uszy, czy też, co często obserwuję w drodze na Kasprowy w kolejce, tam ciśnienie w ciągu kilkunastu minut spada o ponad 100 hektopaskali, zwłaszcza małe dzieci płaczą często, bo te uszy im się zatykają. Są bardzo wrażliwe na takie bodźce.
0: Mimo to mieszkańcy terenów górskich i tak są zdecydowanie bardziej odporni na wahania ciśnienia niż ludzie z nizin. Do tematu jeszcze dzisiaj wrócimy, już za chwilę słyszymy się w prognozie pogody, a teraz wiadomości ze świata.
7: Ponad 200 dronów wystrzelili w ostatnich godzinach Rosjanie w stronę Ukrainy. Ten atak zakończył trwające 3 dni zawieszenie broni między Moskwą a Kijowem. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy Cię, Krzysztofie.
11: Dzień dobry.
7: Jakie są skutki tych ataków?
11: Zginęła co najmniej jedna osoba, 6 zostało rannych. Rosjanie zaatakowali głównie wschodnie obwody, ale także Kijów i jego okolice. Uszkodzone zostały obiekty infrastruktury energetycznej, budynki mieszkalne, ucierpiało przedszkole. Dron trafił też w lokomotywę cywilnego pociągu.
7: Jak na te ataki zareagowały ukraińskie władze?
11: Prezydent Zełenski stwierdził, że Rosja sama postanowiła przerwać częściowy rozejm, używając dronów bojowych, artylerii i bomb lotniczych. Podkreślił, że Ukraina zgodnie z ostrzeżeniami będzie teraz działać w lustrzany sposób. Z kolei szef ukraińskiego MSZ Andriy Sybiga ujawnił, że Kijów zaproponował Moskwie przedłużenie tymczasowego zawieszenia broni, jednak Rosjanie te sugestie odrzucili. Wielokrotne odmowy Putina zawarcia pokoju powinny mieć dla niego konsekwencje, napisał Sybiga. Wezwał Zachód do wzmocnienia sankcji przeciwko Rosji.
7: 3 912 000 000 000 złotych. Taką wartość osiągnęła cała polska gospodarka w zeszłym roku. Główny Urząd Statystyczny podał dane o rocznym PKB. Igor Skrzypek, dzień dobry.
12: Jestem, dzień dobry.
7: No właśnie, Igorze, to dobry wynik?
12: No, pozytywny. Gospodarka cały czas się solidnie rozwija. W porównaniu z takim samym odczytem rok temu mamy wzrost o ponad 300 000 000 000 złotych, a więc to solidny skok. Nominalnie o 7%, co trzeba jeszcze uwzględnić inflację. Według innych szacunków PKB realnie wzrosło w zeszłym roku o 3,6%. Jesteśmy coraz bliżej kwoty 4 000 000 000 złotych i coraz bliżej grupy 20 największych gospodarek świata. Pytanie, czy kolejne miesiące nie obniżą nam tempa wzrostu? Takie obawy ma m.in. Narodowy Bank Polski. Dynamika wzrostu PKB w 2026 roku może spaść z planowanych 4% do 3,5%.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
0: Wtorek nie zapisze się jako dzień z najlepszą pogodą w historii. Dziś do wieczora raczej nie róbmy se nadziei na jakiekolwiek zmiany. Noc chłodno i mokro. Środa przyniesie poprawę. Na niebie pojawi się słonko, jednak wcale nie znaczy to, że będzie dużo cieplej. Termometry pokażą jutro od 6 stopni w Zakopanem do 10 w Nowym Targu. Dosyćku! Słyszymy się jutro punktualnie o 12. Władysław Biały.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
10: Dzień dobry, cześć i czołem. Kłaniamy się, jesteśmy, meldujemy się na posterunku.
14: Martyna Wachtarczyk.
10: Mariusz Ryszka.
14: I w tę nie najlepszą pogodę uderzamy najlepszą muzyką.
10: Ja myślałem, że w pan Kracego uderzamy. Pan Kracego to my pozdrawiamy i gramy. Kapela Jaśka Bobka na początek w Radiu Alex. Za chwilę też Karo Emerald.

0: No jest, mamy wtorek, nie oszukujmy się, to jest poniedziałek, tylko w innym opakowaniu. Patrząc na to, co mamy za oknem, to nie brałbym nawet w promocji 1 plus 3 gratis.
1: Ale Mariusz, no to nie jest zwykły wtorek, no dzisiaj znowu kibicujemy.
0: Znowu, ale komu? Martyna, no lewy już nie gra, ma mistrzostwo, kadra nie gra. Jeremy Sochan, jego New York Knicks w NBA też już nie grają, odpoczywają po awansie do finału konferencji. No komu tu kibicować?
1: Jak to komu? Alicja Szamplińska wieczorem walczy w dzisiejszym półfinale Eurowizji. Lekko nie będzie, ale będziemy wspierać. Was też będziemy wspierać w walce z wtorkową rzeczywistością. Polecamy się do 17.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 20 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Ceny codziennych zakupów idą w górę i w dół, a w Biedronce ceny idą w dół i w dół, bo w Biedronce regularne ceny są faktycznie niskie, a w majowych supercenach jeszcze niższe. I to codziennie, bo w majowej supercenie do końca maja mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w supercenie 1,90 zł.

0: Biedronka. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Pogodowe wiadomości dla Zakopanego: na top południe raczej ponure, chmury w roli głównej, do tego opady deszczu, a wieczorem, uwaga, możliwe opady deszczu ze śniegiem.
3: Straszne rzeczy opowiadasz, Martyna. Na termometrach no tak 4 stopnie dzisiaj i tak wygląda wiosna w Zakopanem. Jutro będzie troszeczkę lepiej, jutro przestanie padać i zrobi się ciut cieplej, do plus 6.

0: 12 maja w kalendarzach, dzień Eurowizji, ale także dzień pielęgniarek i kochane nasze. No, rączki całujemy, mocno pozdrawiamy w tym niezwykle ważnym dniu. Mamy również dzień limeryków i dzień zdrowia roślin. No to proszę sprawdzić, czy paprotka zdrowa, a i czy fikus jest w formie?
1: Dobrze, może pominę ten temat. Dzisiaj w Cannes rusza kolejny 79. festiwal filmowy. O Złotą Palmę powalczą nowy film Pawła Pawlikowskiego, czy najnowsza propozycja Pedro Almodovara, Gorzkie Święta. No i co ciekawe, honorową Złotą Palmę odbierze Peter Jackson, twórca filmowej wersji Władcy Pierścieni.
0: No, czyli w biznesie, show biznesie, nie ma nudy, tak jak u nas. Za chwilę wraca najlepsza muzyka na wtorek. Francesco Napoli w Radio Alex i jego Marina.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają Twoje wnętrze. Pomożemy Ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do Ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie, a warto?
7: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super, no to jak dołączyć?
7: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Kto zwalcza ból?
10: Wundery!
9: Kto?
10: Wundery!
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Oj, złe informacje. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o szczyt naszych możliwości. Czytam właśnie, że pokolenie Z jest pierwszym w historii, które zamiast prezentować wyższe IQ od poprzedniego pokolenia, prezentuje niższe.
1: Naprawdę. No. I będzie spadać? To wracamy do epoki kamienia łupanego, naprawdę?
0: Wszystko na to wskazuje.
1: Dobrze, nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Posłuchajmy naszych wiadomości.
2: Już za chwilę w wiadomościach Radia Alex. 33-letni obywatel Ukrainy prowadził samochód po alkoholu. Stracił prawo jazdy podczas nocnej kontroli drogowej. W części z kraju i ze świata egzaminy ósmoklasistów. Jak poszła matematyka? Anna Grudek. Do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Jesteś na Podhalu i szukasz prawdziwego relaksu? W Termach Zakopiańskich to woda termalna decyduje o jakości odpoczynku. Nieważne, czy pływasz w basenie rekreacyjnym, relaksujesz się w jacuzzi, czy trenujesz w basenie pływackim. Wszędzie korzystasz z naturalnej wody geotermalnej o temperaturze do 38 stopni Celsjusza. Odwiedź nas przy ulicy Jagiellońskiej 31 w Zakopanem i świętuj z nami 20-lecie Term Zakopiańskich. www.polskietatry.pl

0: Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona, automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 20 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: Na zegarach już godzina 13 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
13: Anna Krudek. Zapraszam. Kierował autem po alkoholu, stracił prawo jazdy. 33-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany w Krościenku nad Dunajcem podczas rutynowej kontroli drogowej w nocy z soboty na niedzielę. Badanie wykazało ponad 0,5 promila alkoholu w jego organizmie. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzi komisariat policji w Szczawnicy.
14: Wiadomości w Radiu Alex.
13: Wczoraj zmarła Wanda Czubernatowa. Całe życie mieszkała w swojej rodzinnej Rabie Wyżej. Poetka pisała zarówno w gwarze, jak i w języku literackim. Była przyjaciółką księdza Józefa Tischnera. Często cytował jej strofy. Była obdarzona niezwykłym poczuciem humoru. Działający w naszym regionie od ponad 30 lat góralski kabaret Truteń uważał Wandę Czubernatową za swoją matkę chrzestną.
15: My wszyscy podziwialiśmy ją całe życie, że była wspaniałą osobą. I to, co napisała 30 lat temu, czy 40, jest tak aktualne, że dziś otwieramy kartki i lecimy z tekstem, którego nawet nie trzeba zmieniać. Miała wspaniałe poczucie humoru, ale też i wyczucie co do występu, gdzie jedziemy, co trzeba zrobić, bo ja tam znam, ja tam byłam, to tam róbcie to, bo ja tam znam tych ludzi. I to nie tylko na Podhalu, czy na Spiszu, czy w Rabie. Nawet gdzieś w Polsce, jak jechaliśmy, to bardzo dużo miejsc znała. Także smutny co dzień musimy nie zapomnieć i nie zapominać i w modlitwie, i w sercach, żeby zawsze została jak najdłużej z nami.
13: Mówił Mateusz Papież, członek kabaretu Truteń.
14: Codziennie przekazujemy najważniejsze informacje.
13: Podhalańskie Forum Gospodarcze odbędzie się już w najbliższy piątek w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu. Wydarzenie będzie okazją do rozmów o rozwoju regionu, przedsiębiorczości i współpracy międzynarodowej.
16: W programie zaplanowano panele dyskusyjne dotyczące m.in. turystyki, nowoczesnego rolnictwa, promocji zagranicznej, współpracy polsko-słowackiej czy też cyberbezpieczeństwa, ale i także, co w naszym regionie jest szczególnie ważne połączenia tradycji z nowoczesnością. Na przykład w budownictwie. Forum rozpocznie się o 10:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale uwaga, zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego tylko do najbliższego czwartku.
13: To była Joanna Chmiel. Dziękuję za relację.
14: To są wiadomości z Podhala.
13: W Zakopanem trwają prace związane z konserwacją i naprawą elementów małej architektury miejskiej. Odnawiane są m.in. ławki, miejskie leżaki, kosze na śmieci, kwietniki oraz bariery przy terenach zielonych. Urząd Miasta informuje, że powodem części interwencji są akty wandalizmu. Samorząd apeluje do mieszkańców i turystów o dbanie o miejską przestrzeń. Właściciele obiektów noclegowych proszeni są również o rzetelne pobieranie opłaty miejscowej, która, jak podkreśla Urząd Miasta, jest realnym wkładem w rozwój Zakopanego. Anna Krudek, dzisiaj tyle ode mnie. O 14:00 przywita się z Wami Joanna Mielimonka. Udanego popołudnia. Teraz o tym, co w kraju i na świecie, Ewa Kwaśny.
10: Liczba zakażeń hantawirusem będzie w najbliższych dniach rosnąć. Taką prognozę przedstawiła w dzisiejszym komunikacie Światowa Organizacja Zdrowia. Jak dotąd na pokładzie wycieczkowca MV Hondius potwierdzono 8 przypadków choroby. Zmarły 3 osoby. Michał Dobrowicz, witamy Cię.
11: Dzień dobry.
10: Michale, na czym Światowa Organizacja Zdrowia opiera swoje przewidywania?
11: Na tym, że przed potwierdzeniem pierwszych zakażeń było dużo interakcji między pasażerami. Hantawirusem człowiek zaraża się najpierw od gryzoni, m.in. od myszy czy od szczurów, a potem wirus może przenieść się z człowieka na inne osoby właśnie w czasie takich bezpośrednich kontaktów.
10: A w których europejskich krajach sytuacja związana z hantawirusem jest teraz najpoważniejsza?
11: W Europie, w Holandii i we Francji. 12 pracowników jednego z holenderskich szpitali trafiło na kwarantannę po tym, jak opiekowali się pacjentem właśnie z hantawirusem. Premier Francji 2 razy dziennie spotyka się z lekarzami, by monitorować aktualną sytuację.
10: I jeszcze jedno pytanie. Co wiemy na temat Polaków, którzy mogli mieć kontakt z hantawirusem?
11: To są 2 osoby. 2 obywateli Polski. Obie te osoby są teraz za granicą i obie czują się dobrze, nie mają potwierdzonej choroby. Tak uspokaja główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
17: Jesteśmy w kontakcie w obie strony, czyli my się dowiadujemy, czy wszystko jest w porządku, co pewien czas dzwoniąc, ale też i ta osoba jest zobowiązana do tego, aby poinformować nas o jakichś zaburzeniach zdrowia, gdyby się pojawił.
11: Na tym etapie Polska nie będzie wprowadzać żadnych dodatkowych procedur związanych z hantawirusem.
10: Ósmoklasiści już po egzaminie z matematyki, chociaż uczniowie z Wrocławia przed wejściem do szkoły niemal jednogłośnie mówili naszej reporterce, że to najtrudniejsza część testów, to po rozwiązaniu zadań okazało się, że strach ma wielkie oczy.
18: Egzamin był całkiem prosty. Szczególnie bardzo się cieszę, że nie było obliczanie pól kół i jestem zadowolony.
19: Mówi się o matematyce, że to królowa nauk i postrach młodzieży, a tu jednak całkiem dobrze Wam poszło.
20: Tak, zgadza się. Była dość prosta, tak dziwnie prosta.
19: Boicie się, że był tam jakiś haczyk?
21: Parę razy ja miałam tak, że... Ale czy na pewno to jest takie łatwe? No ale no, sprawdzam, no i chyba tak.
19: Na ile procent liczycie?
20: Na 100.
12: Wtorek w Zakopanem pogodowo spisujemy na straty. Do końca dnia pochmurno, będzie mokro. Wieczorem również niewykluczone opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu.
22: A jutro już pochmurno, ale z przejaśnieniami padać nie powinno. Na termometrach w Zakopanem czy w Nowym Targu jutro do 5 stopni na plusie. Przypominamy, Dzień Pielęgniarek świętujemy i w tej godzinie za moment wyjątkowe życzenia.
12: A u nas prezent muzyczny dla pielęgniarek, Demis Roussos w Radiu Alex, za chwilę także Backstreet Boys.
14: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Alex.

0: wtorkowe popołudnie, 12 dzień maja. Słuchajcie, dzisiaj ważne święto, niemal tak ważne jak Dzień Matki, Dzień Babci i Dzień Dziecka razem wzięte. Świętują bowiem przedstawiciele zawodu ciężko pracującego, życie ratującego, a często niedocenianego. Mamy Dzień Pielęgniarki.
1: I według danych na rok 2025-26 w naszym kraju zarejestrowanych jest ponad 319 tysięcy pielęgniarek. Aktywnie z pacjentami pracuje około 100 tysięcy mniej. No i my wszystkie mocno przytulamy i życzenia składamy.
2: Pielęgniarki, pielęgniarkom życzą sobie po prostu satysfakcji, troszeczkę może zrozumienia, docenienia nas. Przede wszystkim zauważenia, że to jest naprawdę niełatwy też zawód. Podobnie jak wiele innych zawodów, ale nasz też nie należy do łatwych. Także wszystkiego najlepszego moim kochanym koleżankom, które wytrwały w zawodzie.
0: No to raz jeszcze wszystkiego dobrego. A czy w Dniu Pielęgniarki świętują też pielęgniarze? Jeśli tak, no to panowie, też wszystkiego najlepszego.
3: Radio Alex.

0: wrócimy do show. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czeki daut, kusi cenu, każdy dział.
0: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Po reklamie.
5: Dzisiaj szans na słońce nie ma, natomiast jutro o poranku może się pojawić, a w większych ilościach we środę późnym popołudniem.
6: Dokładnie tak. Natomiast w tym tygodniu takiego błękitu w pełni tutaj na pogodowych mapach nie widać. Wręcz przeciwnie, w Zakopanem lepiej parasol mieć gdzieś pod ręką.

0: tu Radio Alex po południu. Wracamy do naszych kronik kryminalnych. CSI pod Halle. Wczoraj mówiliśmy o zuchwałej kradzieży koni, a dzisiaj, słuchajcie, czytamy, że odnaleziono cztery.
1: Cztery, ale nie konie, a rowery. Dokładnie. No i jedną ramę też. Nowotarscy policjanci publikują zdjęcia odzyskanych jednośladów, no i proszą mieszkańców o pomoc w identyfikacji. Jeśli zatem ostatnio przyjechaliście do sklepu na rowerze, a wracaliście już piechotą, no to być może to jest ten rower, który wam właśnie ukradziono.
0: Przy okazji mundurowi apelują o stosowanie solidnych zabezpieczeń i zwracanie uwagi na podejrzane osoby pojawiające się w rejonie bloków mieszkalnych. A zdjęcia rowerów mamy też na radioalex.com.pl. Przy okazji, Martyna, czy to nie twój składak z komunii Wigry 4?
2: Radio Alex.
3: Reklama. A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
8: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
7: Serio? Też na wysokie kwoty?
8: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
9: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie. A warto?
11: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie.

0: Przywój na modiwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Po reklamie.
2: Radio Aleks.

0: Takie rytmy we wtorkowe popołudnie, a właśnie tego dnia w 1664 roku w okolicach Paryża panowała piękna pogoda, więc w ogrodach Wersalu wybrańcy zobaczyli premierę komedii Moliera Świętoszek.
1: A to z tego dzieła pochodzi cytat: jaką miarką kto mierzył, taką mu odmierzą. Pan nie chciał wierzyć innym, dziś panu nie wierzą. No, nam wierzyć można, za chwilę sprawdzone wiadomości.
2: Pogodowe alerty dla Podhala. Silny wiatr zostanie z nami do jutra, do południa. W wiadomościach Radia Alex o 14:00 przestrogi również dla tych, którzy wybierają się w słowackie Tatry. Będą także najnowsze fakty w sprawie afery Zonda Krypto. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Radio Alex. Reklama.

0: wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
7: I to już godzina 14, mamy wtorek, 12 dzień maja, mamy też najważniejsze informacje.
8: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Pogodowy alert w sprawie wiatru dla regionu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że dzisiaj musimy uważać na silny wiatr, który może wiać z dużą prędkością do jutra do godziny 12. Jest apel o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza w górach. O szczegółach prognozy pogody usłyszycie po wiadomościach z kraju i ze świata. A jeśli wybieracie się w słowackie Tatry, to musicie liczyć się z utrudnieniami. Gdzie? O tym Joanna Chmiel.
9: Horska Ochranna Służba poinformowała, że zamknięto dzielony szlak od Bilikowej Chaty do wodospadu Zimnej Wody oraz Rajnerowej Chaty. Powodem zamknięcia jest prowadzony remont położonego powyżej odcinka czerwonego szlaku tzw. magistrali tatrzańskiej z Chrybienioka do rozdroża nad Rajnerową Chatą. Taką decyzję podjęto z obawy, że spadające kamienie zagrożą zdrowiu turystów. Wybierający się do wodospadu Zimnej Wody mogą tam dotrzeć czerwonym szlakiem. Muszą jednak wziąć pod uwagę, że mogą tam okresowo wystąpić utrudnienia. Jak podaje Horska Zachranna Służba, remont ma potrwać minimalnie miesiąc. Ratownicy proszą też, aby turyści stosowali się do zaleceń pracujących przy remontach szlaków.
8: To była Asia Chmiel z przydatnymi informacjami dla turystów.
0: Wiadomości w Radiu Alex.
8: Baca, czyli żelbetonowy dudziarz wraz ze swoimi owieczkami stał do tej pory zasłonięty niefortunną dobudówką do hotelu Gromada w Zakopanem. Rzeźba Henryka Buszca nareszcie została przeniesiona. Inicjatorem relokacji jest jej właściciel, czyli ogólnokrajowa spółdzielnia turystyczna Gromada. Praca artysty stanęła na ulicy Zaruskiego w pobliżu skweru doktora Wincentego Galicy. Jej renowacji dokona Marek Wacławski, absolwent Kanara i Wyższej Szkoły Artystycznej w Lublinie.
10: W jakim stanie była rzeźba, kiedy rozpoczęliście jej przenosiny?
11: Rzeźba była w kiepskim stanie. Podłoże było tak usytuowane, że to już generalnie tego cementu, tam betonu nie było, tylko sam piasek. To się ledwo rzetrzymało. Wiadomo, musieliśmy lekko obkuć to. To, co odpadało, po prostu trzeba było zlikwidować. Rzeźba jak gdyby ustawiona jest w kierunku krupówek.
10: Czyli tutaj będziesz uzupełniał ubytki, a czy będzie trzeba ją wyczyścić? Czy tutaj są jakieś naloty?
11: Czyli trzeba będzie to jak gdyby odczyścić, wyszlifować.
8: Prace renowacyjne zakończą się prawdopodobnie w połowie czerwca. W 2013 roku córka artysty na mocy darowizny przekazała miastu większość monumentalnych prac ojca. Z inicjatywy Joanny Staszak, naczelniczki Wydziału Kultury, 4 rzeźby zostały odnowione i przeniesione spod pracowni artysty. Taniec góralski, który jest zakopiańskim witaczem, stoi w okolicy Centrum Komunikacyjnego. Pozostałe 3 znalazły miejsce obok Urzędu Miejskiego, gdzie wraz ze słynnymi orbitami Buszca tworzą galerię w plenerze. Z Markiem Wacławskim rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. W Radiu Alex teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśny.
12: 2000 zawiadomień od osób pokrzywdzonych w aferze Zonda Krypto przyjęła dotąd prokuratura. Przesłuchano już kilkaset z nich. Śledczy informują o przebiegu postępowania w sprawie oszustw dokonanych z wykorzystaniem tej giełdy kryptowalut. Krzysztof Zasada teraz. Krzysztofie, co jeszcze wydarzyło się w tym śledztwie?
5: Z informacji przekazanych przez prokuraturę wynika, że przesłuchano także 26 osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają wiedzę o przestępczym procederze będącym przedmiotem postępowania. Oprócz tego w całym kraju zabezpieczono do analiz 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz 13 terabajtów plików z serwerów Zonda Krypto. Prokuratorzy zwrócili się też do 100 największych na świecie giełd kryptowalut w celu zabezpieczenia ujawnionych środków oraz danych teleinformatycznych. Śledczy wysłali do Czech europejski nakaz dochodzeniowy, w tym tygodniu do Szwecji i do Włoch zostaną wysłane wnioski o pomoc prawną. Z kolei policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości śledzą przepływy środków między Zonda Krypto a innymi giełdami na świecie. Analizowane są też portfele założone przez tę spółkę.
12: A Sejm zajmie się 4 projektami ustaw o rynku kryptoaktywów. Chodzi o 2 poselskie projekty złożone przez Konfederację oraz Polskę 2050 oraz propozycje rządu i prezydenta. Poselski projekt złożył również klub PiS, ale wczoraj go wycofano i złożony został nowy, który ma być rozpatrzony później. Dziś posłowie zajmowali się 2 projektami zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Jednym przygotowanym przez parlamentarzystów, drugim zgłoszonym przez prezydenta. Łączymy się z Sejmem i Michałem Kresoniem.
13: Dzień dobry, panie.
12: Michale, czym różnią się te propozycje?
13: Oba projekty są bardzo podobne i zakładają m.in. zakaz stałego trzymania psów na uwięzi. Projekt prezydencki rozszerza ten zakaz także na inne zwierzęta domowe. I tu szansa na porozumienie jest spora.
14: Jesteśmy otwarci na to, żeby rozszerzyć ten katalog zwierząt, jeżeli taka będzie wola koleżanek i kolegów.
13: Mówiła Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Punktem spornym pozostają natomiast minimalne wymiary kojców zawarte w projekcie poselskim, na które prezydent już wcześniej nie chciał się zgodzić.
15: Zawarte w tej ustawie regulacje byłyby dalece ponadwymiarowe i nieprecyzyjne. W szczególności w zakresie prowadzenia proponowanych wymogów dla kojców.
13: Mówił Sławomir Mazurek, doradca prezydenta. Sejmowa komisja zakończyła przed chwilą pierwsze czytanie obu projektów. Teraz posłowie mogą zgłaszać poprawki. Z Sejmu Michał Krasoń.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
7: Szaro, buro, ponuro, do tego mokro. Wieczorem także opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu niewykluczone, a jutro nad ranem, uwaga, poranne przymrozki.
17: Na niebie jutro o poranku możliwe słońce w pełni, ale będzie chować się za chmurami. W ciągu dnia już zachmurzenie duże, choć w Zakopanem padać nie powinno.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
17: Druga po południu już za nami. Martyna i Mariusz, meldujemy się ponownie. No i co my tutaj dobrego o tej porze możemy zaproponować?
7: No to co, Martyna, bułeczka ze szparagami z naszej radiowej kuchni, mocno polecamy.
17: Ja myślałam o muzyce, wiesz?
7: A muzyka też smaczna. Laru i Bulletproof w Radiu Alex teraz, kapela Andrzeja Obrochty Bartusia. Za chwilę.
0: Radio Alex.

0: Tu Radio Alex, we wtorkowe popołudnie. Słuchajcie, przypominamy dzisiaj Dzień Zdrowia Roślin. Zatem proszę porozmawiać ze swoją monsterą czy draceną, jak się mają i czy coś im dolega. A tak przy okazji, czy wiecie, że rośliny mają swoje tajemnice i sekrety?
1: Dokładnie tak jest. Mamy na to dowody. Czyli warsztaty pod tytułem Sekrety zaklęte w roślinach. To jest propozycja Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN przy Chałubińskiego, które zaprasza też na bezpłatne zwiedzanie wystawy przyrodniczej z największą makietą Tatr. Na miejscu znajdziecie również multimedialną salę odkryć dla dzieci i kreatywny kącik plastyczny.
0: Polecamy również wystawę tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia, rodzinne warsztaty tworzenia własnego tatrazucha i warsztaty inspirowane tradycyjnymi motywami podhalańskimi. Link do zapisów znajdziecie na radioalex.com.pl.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: KFC.
1: Staszek, twój dom nowy?
2: A skąd? Przystosowany do nowych czasów. Z firmą Eko Podhale.
1: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
2: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
3: Oleś musiał zapłacić?
2: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
1: Daj numer do Eko Podhale.
2: 733-049-049.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: wrześniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Wtorek to najmniej przyjemny pogodowo dzień w tym tygodniu i najchłodniejszy, bo zaledwie 4 stopnie, w najmniej zimnym momencie dnia.
3: A wieczorem 1 stopień na plusie. Jutro rano możliwy delikatny przymrozek, no i do tego też niewykluczone opady śniegu. Jutro już raczej bez opadów, no i możliwe też w Zakopanem przejaśnienia i rozpogodzenia.

0: W Radiu Aleks sprawdzamy dla Was co ważnego, co ciekawego dzieje się blisko nas. Już w najbliższy czwartek i w piątek w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu po raz piąty organizowane są spotkania z żywą historią druku typograficznego.
1: W programie Dni Drukarstwa są warsztaty i pokazy XIX-wiecznego druku. Będą prowadzone przez mistrzów sztuki Eryka Woźniaka, Janusza Karpińskiego i Gerarda Grosiaka. Uruchomione będą maszyny drukarskie i introligatorskie, w tym unikatowa na skalę światową maszyna typograficzna z napędem ręcznym.
0: I są tylko takie dwie na świecie. Będzie można sobie wydrukować kalendarz na rok 2027, zaprojektowany przez grafików Łukasza Aleksandrowicza, Macieja Majchrzaka i Przemysława Paliwodę, więc co tu dużo mówić. To będzie wspaniała pamiątka z tego wydarzenia. Obowiązują zapisy? Wiecie, co z tym zrobić.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.coton.pl.
5: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
6: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwalska Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
3: Po reklamie.

0: Za chwilę wiadomości, a teraz jeszcze jedna ważna data a propos festiwalu w Cannes, który dzisiaj rusza. To 12 maja w 1994 roku miała miejsce premiera dramatu Trzy kolory czerwone w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego.
1: No a dzisiaj to klasyka polskiego kina, koniecznie do zobaczenia, a u nas już do posłuchania nasze wiadomości.
2: Duża inwestycja związana z Nowotarską Biblioteką. W wiadomościach Radia Alex o 15 więcej informacji na temat tego projektu. Będą także pogodowe ostrzeżenia. Tymczasem europejskie systemy graniczne nie odnotowały wyjazdu Zbigniewa Ziobro ze strefy Schengen. Joanna Mielibonka, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy targ. Miejska hala lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
6: Nie odkładaj marzeń o pięknym otoczeniu domu na później. Zrealizuj je z grupą Hyszbet. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, inwestorów i wykonawców. W ofercie kostki brukowe, klasy premium i klasyczne. Imitacje drewnianych pniaków, desek i płyt trawertynowych. Palisady, ogrodzenia, studnie kanalizacyjne i inne produkty betonowe. Zapewniamy transport z rozładunkiem. Z grupą Hyszbet urzeczywistnisz swoje plany. Sprawdź na hyszbet.pl i w naszych punktach sprzedaży.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Po reklamie.
0: Jest 15 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
2: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Nowy targ rozpoczyna dużą inwestycję związaną z miejską biblioteką. Jest umowa na adaptację zabytkowego budynku przy rynku 4, który stanie się nową siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej. Prace budowlane mają kosztować blisko 10 800 000 zł i zakończyć się do końca czerwca przyszłego roku. Inwestycja otrzymała także ponad 10 600 000 zł dofinansowania z funduszy europejskich. Miasto podkreśla, że projekt ma poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej oraz sprzyjać integracji międzypokoleniowej.
3: Dzieje się na drogach.
2: Będzie można zgłosić uwagi do prowadzonych prac. Na jutro na godzinę 14.30 zwołano terenową radę budowy przy przebudowie ulicy Jana Wiktora w Szczawnicy. W trakcie spotkania przedstawiciel wykonawcy omówi szczegóły harmonogramu robót wynikającego z obecnego stanu zaawansowania prac. Zainteresowani mieszkańcy przebudowywanej ulicy będą mogli od kierownika budowy uzyskać również inne informacje dotyczące inwestycji. Miejsce spotkania wyznaczono na placu manewrowym na końcu ulicy Jana Wiktora. Uważajcie także w Grywałcie. Trwa tam przebudowa Pienińskiej. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi, a także modernizację infrastruktury. Zadanie realizowane jest jako inwestycja dwuletnia. Powstanie kanalizacja deszczowa oraz kanał technologiczny. Remontowany odcinek zyska nową nawierzchnię oraz chodniki.
3: Radio Alex ostrzega.
2: Pierwsze 10 dni maja było prawdziwe wiosenie. wiosennych teraz musimy mierzyć się z diametralną zmianą pogody, silnym wiatrem i opadami śniegu.
12: W ciągu dnia 6-5, no to dosyć niska temperatura jak na maj. Natomiast w Tatrach spadnie poniżej zera, nawet do minus 6 stopni wieczorem we wtorek. No i pojawią się w Tatrach opady śniegu. Tam przyrost pokrywy może sięgać nawet 15-20 cm.
2: Niestety mamy też niekorzystny biometr, który może wpływać na nasze samopoczucie. Okazuje się, że osoby mieszkające w górach mogą być uodpornione na takie zmiany.
12: Tak dla przykładu, jeżeli dostajemy się z Poronina na szczyt Gubałówki, no to ciśnienie spada o mniej więcej 40 hektopaskali. Wystarczy tak naprawdę 10 minut. Jeśli chodzi o Zakopane Kasprowe, tam jest blisko 100 hektopaskali różnicy w ciągu kilkunastu minut, jeżeli jedziemy kolejką. Natomiast jeżeli podróżujemy z Krakowa do Zakopanego, w ciągu tych 1,5-2 godzin ciśnienie spada o 60 hektopaskali. Więc te osoby, które często mają do czynienia z takimi zmianami ciśnienia w krótkim czasie, uodparniają się w pewien sposób. Natomiast nadal odczuwamy bardzo takie sytuacje jak wiatr halny. Zmiany ciśnienia są dosyć szybkie w ciągu krótkiego czasu i podmuchy wiatru dodatkowo wzbudzają takie wibracje w powietrzu, które wpływają na nasz organizm.
13: Czy te zmiany ciśnienia ktoś w jakiś sposób mógłby wykorzystać?
12: To jest dobre pytanie. Sportowcy wykorzystują niższe ciśnienie w górach do zwiększania swojej wydolności. Im wyżej, tym mniej tlenu w powietrzu. Już na Kasprowym Wierchu mocno to odczuwamy, idąc gdzieś tam pod górę. Mamy mniej tchu w płucach. No i takie obozy na pewnej wysokości, powiedzmy od 1500 metrów nad poziomem morza, są bardzo wydajne.
2: Z Pawłem Parzuchowskim, kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem, rozmawiała Beata Denis-Jastrzębska. Na radioalex.com.pl znajdziecie całą rozmowę, a w niej więcej ciekawostek o ciśnieniu meteorologicznym. U nas teraz pozostałe informacje i Ewa Kwaśne.
14: Europejskie systemy graniczne nie odnotowały wyjazdu Zbigniewa Ziobry ze strefy Schengen. Osoba z danymi personalnymi byłego ministra sprawiedliwości w ostatnich dniach nie podróżowała też do USA na pokładzie rejsowego samolotu. Dowiedział się dziennikarz RMF FM. Ścigany w Polsce polityk PiS poinformował, że z Węgier przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. W jaki sposób Krzysztofie wobec tego Ziobro pojechał do USA?
15: Według moich rozmówców związanych z wymiarem sprawiedliwości wiele wskazuje na to, że Zbigniew Ziobro opuścił Europę, wykorzystując ścieżkę nieoficjalną. To nie mogło się odbyć drogą formalną, urzędniczą, a wkroczyła polityka, usłyszałem od jednego z nich. Pojawiły się też spekulacje, że mogło dojść do specjalnej operacji. Polityk mógł być wywieziony samochodem dyplomatycznym na lotnisko, a tam bez kontroli granicznej wejść na pokład samolotu specjalnego.
14: A w jaki sposób zweryfikowano, czy Ziobro wyjechał z Unii Europejskiej?
15: Po pierwsze, służby sprawdziły system SIS-2, zaawansowaną bazę danych wspomagającą współpracę policyjną i kontrolę granic w Unii. W bazie są dane osób poszukiwanych czy zaginionych. Dowiedziałem się też, że dokonano sprawdzeń w systemie PNR, Passenger Name Record. Zawiera wszelkie dane o pasażerach, rezerwacjach, trasach przelotów i także ich bagażach, a służy do odpraw online. Jest też udostępniana służbom bezpieczeństwa. Także w tym systemie nie było Zbigniewa Ziobry.
14: 57-latek podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, nie trafi do aresztu. Taką decyzję podjął Sąd Okręgowy w Sosnowcu, który dodatkowo uchylił wszystkie środki zapobiegawcze wobec tego kierowcy. Na linii nasza reporterka Anna Kropaczek.
16: Jestem, Aniu, dzień dobry.
14: Co to oznacza?
16: To oznacza, że uchylony został dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju, a także poręczenie majątkowe. Sąd Okręgowy w Sosnowcu rozpatrywał zażalenie zarówno prokuratury, która domagała się tymczasowego aresztowania 57-latka, jak i jego obrońcy, który właśnie chciał zniesienia tych wolnościowych środków zapobiegawczych. Sąd nie podzielił obaw prokuratury dotyczących ewentualnego utrudniania śledztwa przez podejrzanego. Uznał, że nie ma takiego ryzyka. Tak wynika z informacji przekazanych przez rzecznika prokuratury okręgowej w Sosnowcu, Bartosza Kiliana. Dzisiejsze postanowienie sądu jest ostateczne, nie przysługuje od niego odwołanie.
1: Przeglądam pogodową ofertę na kilka kolejnych dni i wygląda na to, że parasol na wyposażeniu obowiązkowym, no szczególnie tutaj piątek, sobota, niedziela wyglądają na bardzo mokre dni.
0: No ale jak to, przecież weekend miał być piękny, słoneczny, wiosenny.
1: Ale może to się pozmienia jeszcze.
0: Na to liczymy. Jutro opadów raczej się nie spodziewamy. Będzie pojawiać się słońce, 6 stopni na termometrach, a w czwartek wracają wyniki dwucyfrowe. Teraz ta za nami, o tej porze już pewnie pustoszeją biura, pustoszeją inne miejsca pracy. Nasze miejsce pracy, nie, okupowane będzie do 17 na pewno.
1: Jesteśmy, dokładnie tak. I gramy dla was najlepiej, jak potrafimy. Co w naszych planach?
0: Cher w Radiu Alex, za chwilę też Damiano David i Abba.

0: Radio Alex popołudnie. My sobie teraz popołudniową kawę się popijamy. Kruasancik wpada malutki. Facebooku oczywiście. Nie no, żartujemy. Przeglądamy Facebooka, to fakt. Ale dla was. Facebook miasta Zakopanego. Proszę bardzo, co my tutaj mamy? Razem dbamy o estetykę i komfort naszego Zakopanego. Zmieniamy się dla was. Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska dbają o to, by przestrzeń, w której wypoczywamy, była nie tylko piękna, ale przede wszystkim bezpieczna. Tak
1: no
0: piszą.
1: I co dokładnie tutaj się dzieje? Czytamy. Trwa konserwacja i naprawa ławek, leżaków miejskich. Pielęgnowane są kwietniki, bariery trawnikowe, pojawiają się też drewniane kosze na śmieci i stacje psi pakiet. Ale uwaga, piszą też tak. Niestety, duża część naszych interwencji wynika z aktów wandalizmu.
0: Zatem i my apelujemy o

0: Tajemny szacunek do przestrzeni, która służy nam wszystkim. Słuchajcie, nie każdy musi czytać na murach czy parkowych meblach, że Michał love jole i że Konrad z Radomia tu był. No, szanujmy się.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Po reklamie.
7: O tej porze sprawdzamy raporty pogodowe. Jak wygląda sytuacja w górach?
0: Na Kasprowym pochmurno, okolice zera. Wieczorem opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Morskie Oko podobnie, okolice zera na termometrach. Jutro plus 2 i też będzie coś padać. Polana Chochołowska plus 3 aktualnie, do tego opady. Jutro także opady, ale temperatura troszeczkę wyższa, do plus 5. Hala Gąsienicowa jutro do plus 7, ale będzie padać.

0: Muzyka wybrana dla ciebie w Radio Alex wraca za chwilę, a teraz coś dla ludzi o mocnych nerwach. Chodzi bowiem o duchy. Gdzie? W Skansenie w Zubrzycy Górnej. Kiedy? W najbliższą sobotę w Orawskim Parku Etnograficznym.
1: Organizatorzy zapewniają, że będzie to wyjątkowe wieczorne zwiedzanie Skansenu. Wydarzenie potrwa od 17 do 21, a wejścia z przewodnikiem zaplanowano w godzinach 17.30, 18.30 i 19.30. Dawna wieś skąpana w ostatnich promieniach zachodzącego słońca nabiera uroku, by po zmierzchu zupełnie zmienić swoje oblicze. Gdy ostatni zwiedzający opuszczają teren, powracają dawni mieszkańcy. Opowieści, wierzenia i tajemnice przekazywane przez pokolenia zachęcają organizatorzy. Czy zwiedzający tego dnia Zubrzyckie Muzeum będą mieli okazję zobaczyć tych, którzy niegdyś żyli w zabytkowych dzisiaj zagrodach? My w Radiu Alex czekamy w każdym razie na relacje i wrażenia z tego wydarzenia.
2: Oczywiście, że tak, o czym informowała Joanna Koczyńska-Chmiel.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, papryka czerwona 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
12: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
11: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
12: A w środku?
11: Ogromny bagażnik, 604 litry.
12: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
11: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Po reklamie.
3: Radio.

0: Tak jakoś filmowo nam się dzisiaj układa to popołudnie. No i właśnie wracając do filmu i odcieni czerwonego, to w 95 roku odbyła się premiera thrillera Karmazynowy Przypływ w reżyserii Tony'ego Scotta.
1: Wow, kultowa pozycja. Wtedy widziałem chyba ze 4 razy. Denzel Washington, Gene Hackman na pokładzie łodzi podwodnej i wszystko jasne. Kto nie widział, ten ich żałuje i nadrobi zaległości.
2: Kosztowna, zbyt szybka jazda w białym Dunajcu w wiadomościach Radia Alex o 16:00. Więcej na temat zatrzymania 32-latka. Będą także rodziny zastępcze i ważny projekt. Po pierwsze, rodzina. Nie ma jednoznacznego poparcia wśród polityków PiS dla własnego projektu w sprawie kryptowalut. Joanna Mieliboka, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid.
4: Po reklamie.
1: I to już godzina 16, dzisiaj wtorek, 12 dzień maja, czas na wiadomości.
2: Joanna Mielimonka, zaczynamy. 13 punktów karnych i 3000 zł mandatu, ale to nie wszystko. Za znaczne przekroczenie prędkości w białym Dunajcu 32-latek stracił także prawo jazdy. Patrol zakopiańskiej drogówki zatrzymał rozpędzone osobowe Audi A6 na niemieckich numerach rejestracyjnych. Za kierownicą samochodu siedział 32-letni mężczyzna mieszkający na terenie powiatu oleckiego. Prędkość Audi, jaką zarejestrowali policjanci, była o 52 km na godzinę większa niż pozwalały na to przepisy. Mężczyzna musi teraz ponieść konsekwencje swojej brawury.
3: O tym się mówi w regionie.
2: Rodziny zastępcze mieszkające na terenie powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego i słuskiego zostały właśnie zaproszone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie do udziału w projekcie Po pierwsze rodzina. O szczegółach informowała Joanna Chmiel.
7: To ważny projekt, ponieważ jego uczestnicy mogą tu uzyskać m.in. wsparcie psychoterapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne. Można również wziąć udział w warsztatach podnoszących kompetencje rodzicielskie albo też w grupie wsparcia. Kto chce wziąć udział w programie, powinien złożyć wniosek do 22 maja. Po więcej informacji można sięgnąć na przykład przychodząc na spotkanie zaplanowane na 19 maja w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem. To jest przy ulicy Heleny Modrzejewskiej 5.
3: Wiadomości w Radiu Alex.
2: Znajdujące się obecnie w fatalnym stanie zejście prowadzące do miejskiego lodowiska w Rabce ma zostać przebudowane. Magistrat analizuje 5 ofert złożonych w przetargu. W ramach inwestycji obejmującej modernizację, zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, montaż barier ochronnych oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Celem prac jest poprawa bezpieczeństwa. Obecnie zejście jest w złym stanie technicznym. Nawierzchnia oraz elementy odwodnienia są zniszczone. Najtańszą ofertę na blisko 165 tysięcy złotych złożyła firma Smakowa Podhalańskiego. Najdroższa propozycja przekracza 270 3 tysiące złotych. Trwa analiza dokumentów, a po niej nastąpi wybór wykonawcy inwestycji.
3: Radio Alex poleca.
2: Trwają przygotowania do obchodów setnej rocznicy śmierci Jana Kasprowicza. Na przełomie lipca i sierpnia Stowarzyszenie Przyjaciół Twórczości Poety zaplanowało główne uroczystości na Harendzie, miejscu, w którym poeta spędził ostatnie lata swojego życia i gdzie został pochowany w mauzoleum wybudowanym ze społecznych składek.
8: Przewidujemy taki 3-dniowy cykl różnych wydarzeń, a więc w dzień poprzedzający, 31 lipca w Domu Poety na Harendzie odbędzie się premiera spektaklu przygotowanego przez Teatr Stanisława Ignacego Witkiewicza. Nazajutrz, 1 sierpnia, odbędą się te najważniejsze uroczystości, poczynając od mszy w znajdującym się obok Muzeum Kościółku, złożenie kwiatów przy mauzoleum, na zakończenie koncert zespołu Polifonika, zespołu działającego na Kujawach, który właśnie z okazji stulecia śmierci Jana Kasprowicza nagrał płytę z tekstami poety, z jego wierszami.
2: Mówiła Małgorzata Karpiel, kustosz Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie. W Radiu Alex teraz doniesienia z kraju i ze świata. Z nami ponownie Ewa Kwaśny.
9: Nie ma jednoznacznego poparcia wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości dla własnego projektu w sprawie kryptowalut. Część posłów tego ugrupowania zgłosiła propozycję ustawy zakazującej całkowity obrót tymi aktywami. Zgodnie z nią za działalność giełd lub portfeli kryptowalutowych groziłoby więzienie. Igor Skrzypek, Igorze, czy projekt ostatecznie otrzyma poparcie partii?
10: Wygląda na to, że może być z tym problem, bo w szeregach PiSu słychać, że tak radykalne rozwiązanie to zbyt daleko idące przepisy.
11: W przypadku takiego instrumentu, jak są kryptoaktywa, którymi obrót odbywa się w internecie. Trudno tego zakazać tylko w jednym kraju. Stąd mam obawy, że tego typu zakaz po prostu nie byłby skuteczny.
10: Uważa poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński. A takich głosów w tej partii jest więcej. Nie ma za to zbyt wiele podpisów pod projektem. W wersji dokumentu, który możemy znaleźć na sejmowych stronach, jest ich 17. Za działalność na rynku kryptowalut projekt przewiduje nawet kary więzienia. W najwyższym wymiarze do 10 lat pozbawienia wolności.
9: Premier Donald Tusk zapowiada przyspieszenie prac nad legalizacją w Polsce związków homoseksualnych zawartych za granicą. Jak mówi, to wynik decyzji międzynarodowych sądów i trybunałów.
12: Zobowiązuje pana ministra, wicepremiera Gawkowskiego i pana ministra Kierwińskiego do pilnego, jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy.
9: Tak szef rządu mówił na otwarciu posiedzenia Rady Ministrów, od razu jednak podkreślił.
12: Decyzja o rozporządzeniu nie będzie otwarcie możliwości adopcji przez pary jednopłciowe.
9: Konkretnych projektów na razie brak. Pojawią się pytania o złożone procesy ewolucji człowieka, kosmosu oraz powstawania świadomości. Już w przyszłym tygodniu w Krakowie odbędzie się kolejna odsłona Copernicus Festival. To wydarzenie, podczas którego pokazujemy związki nauki z innymi częściami kultury. Tak mówią organizatorzy.
13: Właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Program jest niezwykle bogaty nie tylko w wykłady popularno-naukowe, mamy spotkania, dyskusje, pokazy filmowe, które również, jak i cały program naszego festiwalu są bezpłatne.
9: Informowała i zapraszała Diana Sałacka, rzecznik prasowa Copernicus Festival. Impreza potrwa od 19 do 24 maja.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Wieczorem i w nocy w Zakopanem czy Nowym Targu pochmurno, do tego mokro, niewykluczone opady deszczu ze śniegiem, lokalnie samego śniegu. Opady będą zanikać w nocy.
0: Na termometrach nocą okolice 1 stopnia na plusie, o poranku niewykluczone przymrozki. No a jutro w ciągu dnia do 6 kresek powyżej zera, zachmurzenie będzie zmienne, mogą pojawić się przejaśnienia i rozpogodzenia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Fording. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Wtorek, wtoreczek w Toruniu, 12 dzień maja, 16 za nami. Do kogo tam dzisiaj podamy na imieninową kawkę?
0: No proszę bardzo, czeka pierwszy z zimnych ogrodników, dla niego gorące życzenia, czyli pan Kracy, ale świętuje też Dominik, pozdrawiamy.
1: No to ja tylko do Dominika wpadnę. Wszystkiego najlepszego. Roxette i Joyride w Radiu Alex. Andrzej i Andrzej Dąbrowski, do zakochania jeden krok, już za chwilę.
3: Radio Alex.

0: Tu Radio Alex z popołudniową porą. Nie wiem jak tobie, Martyna, ale mnie ta pogoda podnosi ciśnienie. A jak tam twoje?
1: No, raczej w normie, jakieś 110 na 70, ale gdybym była nad morzem, to byłoby to pewnie 130 na 90.
0: O, proszę.
1: A wiesz dlaczego?
0: Nie wiem.
1: Bo tam średnie ciśnienie atmosferyczne jest o około 100 hektopaskali wyższe niż u nas, w Zakopanem. No i czytam właśnie, że dlatego wśród osób mieszkających w górach rzadziej spotykamy meteopatów.
2: Te osoby, które często mają do czynienia z takimi zmianami ciśnienia w krótkim czasie, uodparniają się w pewien sposób. Natomiast nadal odczuwamy bardzo takie sytuacje jak wiatr halny. Zmiany ciśnienia są dosyć szybkie w ciągu krótkiego czasu i podmuchy wiatru dodatkowo wzbudzają takie wibracje w powietrzu, które wpływają na nasz organizm. Stąd takie symptomy właśnie odczuwalne podczas wiatru halnego, specyficzne bardzo, no i większa liczba takich zachowań destrukcyjnych.
3: Czy te zmiany ciśnienia ktoś w jakiś sposób mógłby wykorzystać?
2: To jest dobre pytanie. Sportowcy wykorzystują niższe ciśnienie w górach do zwiększania swojej wydolności. Im wyżej, tym mniej tlenu w powietrzu. Już na Kasprowym Wierchu mocno to odczuwamy, idąc gdzieś tam pod górę. Mamy mniej tchu w płucach. No i takie obozy na pewnej wysokości, powiedzmy od 1500 metrów nad poziomem morza, są bardzo wydajne.
0: Z Pawłem Parzuchowskim, kierownikiem stacji Meteo w Zakopanem, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. Na radio alex.com.pl cała ta rozmowa, a w niej więcej ciekawostek

0: ciśnieniu meteorologicznym.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Horrendalne prowizje? Skomplikowane umowy na wyłączność? Brak wpływu na sprzedaż własnej nieruchomości? Firma Kułachmatyka działa zupełnie inaczej. Nie jesteśmy pośrednikiem i nie pobieramy prowizji od wartości nieruchomości. W jednej stawce już od 1500 zł otrzymujesz profesjonalnie przygotowane zdjęcia, treść ogłoszeń, wycenę i dokumentację. Zadzwoń do Kułachmatyka 798-565-933 798-565-933.
4: Podhale ponownie wita czyste powietrze. Skorzystaj z nowej edycji programu z firmą Eko Podhale. Zyskaj bezzwrotne dofinansowanie do 140 tysięcy złotych. Wymienimy u Ciebie starego kopciucha na nowoczesny piec na pelet lub pompę ciepła. Przeprowadzimy termomodernizację, w tym ocieplenie budynku i poddasza oraz wymianę okien i drzwi. Gwarantujemy dokumentację z audytem energetycznym i świadectwem charakterystyki. Zadzwoń do Eko Podhale 733-049-049.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
9: Po reklamie.
0: Wtorek w Zakopanem pogodowo spisujemy na straty. Do końca dnia pochmurno, będzie mokro. Wieczorem również niewykluczone opady deszczu ze śniegiem, a nawet samego śniegu.
10: A jutro już pochmurno, ale z przejaśnieniami padać nie powinno. Na termometrach w Zakopanem czy w Nowym Targu jutro do 5 stopni na plusie.

0: Muzyka wybrana dla ciebie wraca za chwilę, a o muzyce znowu u nas, bo już dziś wieczorem w Wiedniu pierwszy półfinał tegorocznego festiwalu Eurowizji, a w nim nasza Alicja Szemplińska, drugi muzyczny talent z Ciechanowa, bo z tego miasta pochodzi też raper, emerytowany raper Kłe Bonafide.
1: A czy wiedzieliście, że Ala zaczynała śpiewać w kościelnym chórze, a później wygrała The Voice of Poland w 2019 roku? Rok później została wybrana jako przedstawicielka naszego kraju na Eurowizję, którą odwołano z powodu pandemii COVID-19. No a tegoroczna propozycja festiwalowa Pray opowiada o walce o wolność, własną tożsamość, no i uwolnieniu się spod presji otoczenia.
0: Pięknie się pani przygotowała przed milionami słuchaczy. Dziękujemy za tę laudację. Ale Martyna, wiesz, co jest najważniejsze?
1: Tak.
2: 12 points from Germany, 12 points from Ireland i 12 points from everyone else.
0: Niech
2: i awans
0: tak
2: do finału.
0: Będzie, dokładnie. Trzymamy kciuki, no i pray!
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: Ogrodzenie, podjazd, alejki, aranżacje wokół domu odzwierciedlają twoje wnętrze. Pomożemy ci je zaprojektować. Grupa Hyszbet, producent szerokiej gamy kostek brukowych, zachęca do skorzystania z usług swoich projektantów. Przyjedziemy do ciebie, wykonamy pomiary, doradzimy. Zaprezentujemy ofertę grupy Hyszbet i razem stworzymy idealny projekt. Pozwól się zainspirować. Wykorzystaj nasze doświadczenie i jakość produktów. Zasady korzystania z usługi projektowej dostępne na hyszbet.pl i w punktach sprzedaży.
6: Jedzie chłop na krosie, kupił se go w grosie. Za nim baba na skuterze, dalej dziecko na rowerze. Babka z tyłu gazuje, bo w grosie tanio kupuje. Na Burg wszystko dają, a na rowery raty 0% mają.
7: Gros, Czarny Dunaj, S kolejowa 23J i Rynek 5. Telefon 18 20 139 80.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Po reklamie.
3: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Już za chwileczkę 17, to znaczy, że na nas już pora. Za 4 godziny startuje pierwszy półfinał Eurowizji, zatem po drodze przystanek sklep i zakup popcornu obowiązkowy.
1: I herbata ziołowa. Pamiętaj, żeby nam przypadkiem werdykt jury ciśnienia nie podniósł, także tutaj trzeba o to zadbać. No to jesteśmy gotowi, a za dziś dziękujemy. Martyna Wachtarczyk.
0: Mariusz Ryszka.
1: Do usłyszenia.
0: Do jutra. Pa, pa.
2: Konserwacja małej architektury w Zakopanem. Tymczasem coraz częściej dochodzi do aktów wandalizmu. W wiadomościach radia Alex o 17:00. Apel magistratu. Będzie także wspomnienie zmarłej Wandy Czubernatowej. Zakaz trzymania psów na łańcuchach coraz bliżej. Posłowie pracują nad dwoma projektami ustaw w tej sprawie. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
3: Radio Alex.
4: Reklama.
5: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy targ. Miejska hala lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
4: Po reklamie.
9: Na zegarach jest już 17:00 w Radiu Alex. To pora wiadomości. Posłuchajmy wspólnie.
2: Joanna Mielimonka, zapraszam. W Zakopanem trwają prace związane z konserwacją i naprawą elementów małej architektury miejskiej. Odnawiane są m.in. ławki, leżaki, kosze na śmieci, kwietniki oraz bariery przy terenach zielonych. Urząd Miasta informuje, że powodem części interwencji są akty wandalizmu. Samorząd apeluje do mieszkańców i turystów o dbanie o miejską przestrzeń. Właściciele obiektów noclegowych proszeni są również o rzetelne pobieranie opłaty miejscowej, która, jak podkreśla Urząd Miasta, jest realnym wkładem w rozwój Zakopanego.
3: Twoje sprawy.
2: Omówienie dokumentów planistycznych dla obszarów w Ludźmierzu i Waksmundzie. Spotkania zaplanowano na jutro. Informacje będą przekazywane w nowotarskim magistracie przy ulicy Bulwarowej. Początek pierwszego spotkania o godzinie 12.
3: Sport w Radiu Alex.
2: 17 zespołów z zagranicy zagra w 11. piłkarskim turnieju PESMEPOL Steel Cup. Do lat 9 w najbliższą sobotę losowanie grupa mecze w Poroninie odbędą się od 12 do 14 czerwca. Kolejny turniej, którego to Poronin będzie gospodarzem zamiast Zakopanego, rozegrany zostanie między 19 a 21 czerwca.
10: Turniej był rozgrywany na boisku API na zakopiańskiej Pardałówce od 2016 roku i wystąpiło w nim w sumie około 5 tysięcy zawodników z kilkunastu krajów Europy. Adeptów takich klubów jak AC Milan, Atletico Madrid, FC Porto, RSC Anderlecht, Borussia Dortmund, Sporting Lizbona, Olympic Marsylia czy też Dynamo Kijów. Natomiast Bell Sport Cup 8 odbywał się w Zakopanem od 2015 roku z równie imponującą liczbą uczestników. Zgodnie z wyrokiem sądu jednak właściciel kompleksu API na Pardałówce musiał boisko rozebrać, a podczas marcowej sesji Rady Gminy Poronin wójt Anita Żegleń poinformowała, że w związku z tym obie te duże imprezy przeniesione zostaną do Poronina. Był to wynik lutowego spotkania z przedstawicielami organizującej rozgrywki fundacji Ja Też Mam Marzenie.
11: Są to mini szkoły wielkich klubów sportowych z całej Europy. Bardzo się cieszę. Umówiliśmy się na to, że to impreza będzie cykliczna, która będzie się odbywała w naszej gminie.
10: I tak, miejscem obu turniejów będzie stadion przy ulicy Tatrzańskiej 1 w Poroninie.
2: To była Asia Chmiel, dziękuję za tę informację. I na koniec przypominamy smutną wiadomość. Nie żyje Wanda Czubernatowa. Całe życie mieszkała w swojej rodzinnej Rabie Wyżnej. Poetka pisała również w gwarze, jak i w języku literackim. Była przyjaciółką księdza Józefa Tischnera, często cytował jej strofy. Była obdarzona niezwykłym poczuciem humoru. Działający w naszym regionie od ponad 30 lat góralski kabaret Truteń uważał Wandę Czubernatową za swoją matkę chrzestną.
12: My wszyscy podziwialiśmy ją całe życie, że była wspaniałą osobą. I to, co napisała 30 lat temu, czy 40, jest tak aktualne, że dziś otwieramy kartki i lecimy z tekstem, którego nawet nie trzeba zmieniać. Miała wspaniałe poczucie humoru, ale też i wyczucie co do występu, gdzie jedziemy, co trzeba zrobić. I to nie tylko na Podhalu, czy na Spiszu, czy w Rabie. Nawet gdzieś w Polsce, jak jechaliśmy, to bardzo dużo miejsc znała. Także smutny co dzień musimy nie zapominać i w modlitwie, i w sercach, żeby zawsze została jak najdłużej z nami.
2: Mówi Tadeusz Papież, członek kabaretu Truteń. Joanna Mielimonka, to wszystko ode mnie na teraz w Radiu Alex. Polecam jeszcze Wieczór Reporterów, to po godzinie 21. Teraz pozostałe informacje Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
13: Sejm chce skończyć z trzymaniem psów na łańcuchach.
14: Dziś odbyło się pierwsze czytanie dwóch projektów zmian w ustawie o ochronie zwierząt.
13: Jednego poselskiego i drugiego prezydenckiego.
14: Teraz Michał Krasoń.
13: Michale, czy jest w końcu polityczna wola, by uchwalić przepisy, które zakażą trzymania czworonogów na łańcuchach, i jak przebiegała debata?
15: Mimo że temat budzi wiele emocji, dziś debata była spokojna i merytoryczna. Oba projekty są do siebie bardzo podobne. Ten prezydencki rozszerza zakaz trzymania psów na uwięzi także na inne zwierzęta domowe. I tu szansa na porozumienie jest bardzo duża. Kością niezgody pozostają natomiast wymiary kojców zawarte w projekcie poselskim. A te zapisy są niezbędne, mówiła mi posłanka Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej.
16: Niestety efekt będzie taki, że psy będą lądowały w starych pralkach, w małych klatkach.
15: W Kancelarii Prezydenta chęć do rozmów jest.
17: Wszystkie głosy zostaną przeanalizowane także w Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent nie zmienił zdania. Zależy mu na tym, żeby ustawa była skuteczna.
15: Mówił doradca prezydenta Sławomir Mazurek. Sejmowa komisja ma szczegółowo rozpatrywać projekt w czwartek.
14: Przy wyjeździe z Węgier do Stanów Zjednoczonych Zbigniew Ziobro prawdopodobnie skorzystał z dokumentu wydanego przez rząd Viktora Orbana.
13: Tak stwierdził rzecznik rządu Adam Szłapka.
18: Mimo że zapowiadał, że tego nie zrobi, wyjechał z Węgier przed zaprzysiężeniem nowego rządu. To znaczy, że jest po prostu osobą, która się naprawdę boi tego, co w wymiarze sprawiedliwości zrobiła.
14: Sugerował Adam Szłapka.
13: A sam Zbigniew Ziobro uważa, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce.
14: Przypomnijmy, byłemu ministrowi sprawiedliwości prokuratura zarzuca popełnienie 26 przestępstw przy dysponowaniu środkami z Funduszu Sprawiedliwości.
13: Powstanie film o Agacie Christie, autorce znanych na całym świecie powieści detektywistycznych.
14: Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Kto zagra królową kryminałów?
1: Znana z Gwiezdnych Wojen, ale też z Teorii Wszystkiego, Felicity Jones. Partneruje jej Vincent Cassel, który wcieli się w emerytowanego detektywa policji, a jego postać nawiązywać będzie do najsłynniejszego śledczego stworzonego przez Christie, czyli Herkulesa Poirot. Jak pisze portal Deadline, film 11 dni bez śladu opowie o grudniu 1926 roku, gdy u szczytu swojej sławy pisarka naprawdę zaginęła w dziwnych okolicznościach. Ten projekt pojawi się na targach, które towarzyszą zaczynającemu się dziś festiwalowi w Cannes.
9: Co powiecie na opady deszczu ze śniegiem? Przypomnę, 12 dzień maja dzisiaj w kalendarzach. Na Podhalu dzisiaj w nocy niewykluczone są właśnie opady deszczu ze śniegiem, może nawet samego śniegu. Na termometrach minimalnie w Zakopanem -1 stopień. W Nowym Targu 2 w plusie. Jeśli chodzi o Podbeskidzie, to jeśli tu coś popada, to tylko i wyłącznie przelotnie deszcz. Na termometrach tej nocy w Bielsku 3 stopnie. Jutro do 11 i słońce, i chmury. Na Podhalu trochę więcej chmur i też chłodniej, bo w Zakopanem jutro co najwyżej 6 stopni. Co tu mamy w kalendarzu? Wtorek, czyli nadal daleko do kolejnego majowego weekendu, ale jednak nieco bliżej niż wczoraj o tej porze. Zaczynamy program po godzinach w Radiu Alex, a na początek dzisiaj Elliot i nowa wersja La Camisa Nera. No co, szukam jakichś pozytywów tak daleko od weekendu. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry, to już 7 minut po 17, a ja zostaję do 22.

0: Kiss Me Goodnight.
1: I do tańca, i do bujania, seniorina, buona sera, Ino and Del w Radiu Alex. To jest muzyka wybrana dla ciebie. No my dzisiaj tak szybko będziemy się bujać, żeby przyjemnie upływał czas tego wtorkowego popołudnia i wieczoru. Na pewno zajrzymy na nowe typowania odnośnie Eurowizji 2026, bo przecież to już dzisiaj pierwszy półfinał z udziałem naszej reprezentantki Alicji Szemplińskiej. Będziemy też u nas w regionie, sprawdzimy co fajnego przed nami w najbliższym czasie. Myślę, że wtorek to jest dobry moment tygodnia, żeby już trochę pomyśleć o weekendzie i nawet tym, co będzie się działo jeszcze przed weekendem. Pomyślimy z całą pewnością. Avicii i Alo Black za chwilę w Radiu Alex. Muzyka wybrana dla ciebie.
2: Radio Alex.
3: Reklama.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka ZOO.
3: Po reklamie.
2: Radio Alex.

Hola Vibes w Radiu Alex, który bazuje na wokalu wygenerowanym przez AI. Trzeba przyznać, że brzmi całkiem nieźle. To oczywiście w ramach bardziej ciekawostki niż szerszego zainteresowania takim właśnie projektem z naszej strony. Za to w czwartek warto się zainteresować kulturalnym wydarzeniem w Poroninie. Tam w Wańkówce wystąpi Piotr Szewczyk Trio. Będzie dużo muzycznej energii, emocji, brzmień, a początek koncertu o godzinie 18.30. Kto nie ma planów na czwartek i jeszcze przed weekendem ma ochotę na trochę muzyki na żywo, to polecamy. A u nas za chwilę muzyka programu Po godzinach w Radiu Alex będzie zespół Smokey.

0: Reklama.
1: Janosikowa promocja firmy Coton. Wybierz dowolny kocioł na pelet lub pompę ciepła marki Coton i zyskaj dodatkowe korzyści. Promocja trwa do końca maja i obejmuje 50 zestawów na pompę ciepła oraz 100 zestawów na kotły. Zapraszamy do salonów Coton w Jabłonce lub w Nowym Targu i na www.colton.pl. Hyundai Tucson to bohater z supermocami do Twojej dyspozycji, gotowy na każdą wyprawę. Ale możesz nim jechać na zakupy. Ma nowoczesne systemy bezpieczeństwa, ale nie musisz ich testować. Jest idealny dla rodziny, nawet jeśli się jeszcze nie powiększyła. Więcej supermocy Tucsona? Automatyczna skrzynia biegów, pakiet serwisowy i ubezpieczenie w racie wynajmu już od 950 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonie. Hyundai Golemo. Podtatrzańska 3, Nowy Targ. www.golemo.hyundai.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie.
3: Radio Aleks.

0: całą pewnością można powiedzieć, że to największy hit tego zespołu, tej formacji Lipsy&C, Funky Town w Radiu Alex. Za chwilę będzie 18, będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 18 Eurowizja 2026, bo tym dzisiaj żyje muzyczna Europa. Będziemy też u nas w regionie, no i będzie też historia z przejazdu kolejowego. Bądźcie z Radiem Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze jest już 18. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Tomasz Wereński.
4: Nie żyje Stanisława Celińska, jedna z najbardziej cenionych, charakterystycznych i lubianych polskich aktorek oraz wybitna wokalistka.
5: Miała 79 lat. W studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Witamy, Kasiu.
4: Jakimi rolami Stanisława Celińska zachwycała publiczność?
5: W filmie zadebiutowała u Andrzeja Wajdy w Krajobrazie po bitwie. Potem grała u niego w Pannach z Wilka, a u Stanisława Barei w Nie ma róży bez ognia. Sympatię widzów zyskała na pewno dzięki roli Agnieszki w Nocach i Dniach Jerzego Antczaka. Grała też w serialach Alternatywy 4, W samym życiu, ostatnio w Mamuśkach. Na teatralnych deskach wystąpiła na przykład u Aksera, Łomnickiego, Grzegorzewskiego. Nagrała też przepiękny album Malinowa. Rozmawiałyśmy kiedyś o początkach jej kariery i o późniejszej walce ze słabościami.
6: Człowiek, kiedy jest młody i nagle zaczyna robić tak zwaną karierę, a tak się u mnie stało, wydaje mi się, że tak będzie zawsze. I wtedy może nie wytrzymać sukcesu. Ja myślę, że ja też tego sukcesu nie wytrzymałam i miałam też swoje problemy. Może powinnam była mądrzej gospodarować swoim talentem.
5: Bardzo skromna aktorka, niedawno skończyła 79 lat. Pani Stanisławo, będziemy bardzo tęsknić.
7: Unia Europejska uderza w Brazylię za niespełnianie unijnych norm w produkcji mięsa.
4: Stawia jej ultimatum: albo do 3 września dostosuje się do europejskich norm dotyczących stosowania antybiotyków, albo import produktów żywnościowych zostanie wstrzymany.
7: Na linii studio w Brukseli i nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Kasiu, jakie produkty byłyby objęte tym zakazem?
8: Komisja potwierdza, że Brazylia nie może już eksportować do Unii od 3 września wołowiny, drobiu, jaj, miodów czy podrobów. Aby powrócić na unijny rynek, musi zapewnić zgodność z unijnymi wymogami dotyczącymi stosowania antybiotyków przez cały okres życia zwierząt, od których pochodzą eksportowane produkty. Komisja twierdzi, że jeżeli Brazylia się dostosuje do unijnych norm, przekaże informacje o odpowiednim systemie zabezpieczającym, to będzie mogła eksportować. Powrót Brazylii na unijny rynek będą musiały jednak zatwierdzić kraje Unii. Sprawa dotyczy stosowania antybiotyków, ale przypomnę, że w lutym okazało się, że holenderskie służby sanitarne wykryły zakazany w Unii hormon wzrostu w wołowinie sprowadzanej z Brazylii.
0: Chłodna noc szykuje się na Podbeskidziu, a na Podhalu to szykuje się noc mroźna. W Zakopanem minus 1 stopień i opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na Podbeskidziu, jeśli popada, to tylko i wyłącznie deszcz. Jutro wszędzie temperatura na plusie. W Zakopanem jutro maksymalnie 6 stopni, w Nowym Targu 10, a w Bielsku Białej jutro 11 stopni i słońce, i chmury, i może popadać deszcz. 12 maja, no to ja na stojąco kłaniam się w pas wszystkim pielęgniarkom, bo dzisiaj ich święto. Wszystkiego dobrego dla pani, też dla panów na stanowisku pielęgniarza. Mnóstwo uśmiechów dla was. I muzyka wybrana dla ciebie w Radiu Alex teraz. Bon Jovi, It's My Life, Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry, to 3 minuty po 18.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Loco Loco, Gordo, bardzo dynamiczne dźwięki na antenie radia Alex. Działo się w tej piosence, a dzisiaj dużo będzie się działo w Wiedniu, bo o godzinie 21 rusza pierwszy półfinał 70. konkursu piosenki Eurowizji z udziałem naszej reprezentantki Alicji Rzemplińskiej, która zaśpiewa utwór Pray. Jakie mamy szanse na awans do finału? Coraz większe. Po wczorajszym występie dla dziennikarzy Alicja Rzemplińska pnie się w strefę awansu. Na ten moment według bookmacherów zajmujemy 9. miejsce. To jest awans o kilka miejsc. Może po występie na żywo, dzisiaj, w telewizji. Będzie jeszcze kilka oczek lepiej. Trzymajmy za to kciuki. Alicja wystąpi jako 14, czyli przedostatnia. A u nas za chwilę wystąpi Aleksandra Stan. Będzie Mesta Saxo Beat.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: 29. Podhalańskie Targi Budownictwa zapraszają. 16 i 17 maja. Nowy Targ. Miejska Hala Lodowa. Meble i wyposażenie wnętrz. Nowoczesne instalacje. Pompy ciepła, fotowoltaika, przydomowe oczyszczalnie i wiele innych nowości. A ponadto fachowe porady i ciekawe stoiska. Tylko 16 i 17 maja. Targi Podhalańskie zapraszają. Sobota i niedziela. Od 10 do 16. Z tradycją na Podhalu. Organizator. Promocja Targi Wadowice.
4: Jesteś na

0: tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Są takie miejsca, gdzie czuć bliskość przyrody. Miejsca, gdzie widoki zapierają dech w piersiach. Miejsca, gdzie wciąż przywiązuje się wagę do tradycji. Takim miejscem są Pieniny. Wyrusz z polskimi flisakami w malowniczy spływ jedną z najpiękniejszych rzek Dunajcem. Polskie łodzie flisackie to przyjemny i bezpieczny sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Rezerwacja nie jest wymagana. Szczegóły na flisacy.pl. Organizator Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich.
3: Staszek, twój dom nowy?
4: A skąd? Przystosowany do nowych czasów, z firmą Eko Podhale.
3: Ocieplony dom, poddasze, nowe okna i drzwi.
4: I piec wymieniony na nowoczesny na pelet.
5: Oleś musiał zapłacić?
4: Tylko podatek VAT z groszami. Eko Podhale załatwi wszystkie papiery do programu Czyste Powietrze i możesz dostać ponad 140 tysięcy bezzwrotnego dofinansowania.
3: Daj numer do Eko Podhale.
4: 733-049-049.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Po reklamie.
8: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Trybunie Tutki w Radio Alex. Dużo się w tym tygodniu będzie działo w naszym regionie. 14 i 15 maja w Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu, już po raz piąty, organizowane są spotkania z żywą historią druku typograficznego. Te dni drukarstwa to nie tylko wernisaż wystawy pokonkursowej na Typokalendarz 2027 oraz spotkanie ze Stanisławem Apostołem, ale też dwudniowe warsztaty i pokazy XIX-wiecznego druku typograficznego. Będą one prowadzone przez mistrzów sztuki drukarskiej Eryka Woźniaka, Janusza Karpińskiego i Gerarda Grosiaka. Trzeba się zapisać, więc nie ma co zwlekać. Szczegóły są na stronie Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu. Miłej zabawy!
1: Radio Alex.

0: Zeny w Radio Alex, to jest muzyka wybrana dla Ciebie. A teraz przenosimy się w okolice przejazdu kolejowego w miejscowości Ruda Białaczowska w powiecie koneckim. 69-latek wjechał w bok pociągu pasażerskiego. Mężczyzna tłumaczył się policji, że usłyszał sygnał dźwiękowy pociągu ruszającego z przystanku kolejowego i uznał, że maszynista po prostu go przepuszcza. Skończyło się na szczęście na strachu, mandacie, niewielkich szkodach materialnych, no i pewnie w przyszłości podwyżce OC. Panie i panowie, bądźmy czujni na przejazdach kolejowych. A za chwilę w Radiu Alex będzie dobra muzyka, będzie wiwat, będzie życie, to film, wpadnie też grupa Bonnie M.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: VIP Sean Baker w programie Po godzinach tuż przed 19:00. Za chwilę wiadomości, później prognoza pogody, a jeszcze później rekordowy początek trasy legendarnej grupy rockowej. Będziemy też koncertowo w Polsce. Zerkniemy też na ciekawe imprezy u nas w regionie. Polecamy się i po 19:00.
1: Radio Alex.
2: Reklama.

0: reklamie.
1: Skoro na zegarze mamy już 19, to posłuchajmy razem wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
2: Każdy krytykuje każdego.
3: Tak, w skrócie można podsumować dyskusję nad czterema projektami ustaw regulujących rynek kryptoaktywów.
2: Swoje propozycje w Sejmie zaprezentowali już przedstawiciele rządu, prezydenta Polski 2050 i Konfederacji.
3: Czy jest szansa na porozumienie w tej sprawie?
2: To pytanie do naszego reportera Michała Radkowskiego, który jest w sejmowym studiu. Witamy.
4: Dzień dobry, witam. No, na wasze pytanie odpowiedź jest jedna. Porozumienie w Sejmie jest, ale tylko wśród swoich, a przecież chodzi o porozumienie ponadpartyjne, bo głos w większości sejmowej musi znaleźć poparcie Karola Nawrockiego. Do tej pory prezydent już dwukrotnie wetował projekt rządowy. Minister energii Miłosz Motyka z PSL mówi, że jedyny sensowny projekt dziś zaproponowany to ten rządowy, a prezydencki nazywa próbą ucieczki do przodu.
5: Bardzo długo pan prezydent zwlekał z tym projektem. Jest to projekt, który miał być projektem właśnie minimalnej regulacji, a stał się projektem obszernym, więc to jest tylko i wyłącznie próba wywoływania dyskusji, bo na pewno niepoważna propozycja.
4: Minister podkreślił, że dla projektu prezydenckiego nie ma większości w Sejmie. Z kolei Witold Tumanowicz z Konfederacji uważa, że temat kryptowalut dwie największe partie zamieniły w wojnę polityczną.
6: Tusk i Kaczyński, którzy zarówno jeden, jak i drugi nie rozumieją tego rynku, postanowili po prostu wykorzystać ten temat do tego, na czym się znają najlepiej, czyli to walki właśnie politycznej, które toczą od ponad 20 lat. Tylko że na tym ostatecznie będą tracić wznoszące się rynki.
4: Dlatego Konfederacja poprze tylko swój projekt.
3: Resort Sprawiedliwości skierował notę do amerykańskiej ambasady w Warszawie.
2: Zwraca się w niej z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.
3: Były minister sprawiedliwości z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy poinformował w niedzielę, że wyjechał z Węgier, gdzie zapewniono mu azyl, do USA.
2: Polska prokuratura zarzuca mu popełnienie 26 przestępstw związanych z wydatkowaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości.
3: Władze unieważniły mu paszporty dyplomatyczne i prywatne.
2: Amerykanie potwierdzają, że prowadzą tajne rozmowy z Danią dotyczące otwarcia trzech nowych baz na Grenlandii, podaje BBC.
3: Bazy miałyby zostać uznane za suwerennym terytorium USA. Ich działalność skupiałaby się na monitorowaniu aktywności morskiej Rosji i Chin w rejonie Arktyki.
1: Na Podhalu najbliższej nocy to zrobi się zimowo. Są prognozowane nawet opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Minus 1 stopień w Zakopanem, w Nowym Targu 1 w plusie. Jeśli chodzi o Podbeskidzie, to tutaj opady deszczu są niewykluczone i będzie temperatura na plusie 2 stopnie tej nocy w Bielsku Białej. Jutro maksymalnie 12. Jutro, jeśli popada, to deszcz, słońce, chmury. Tak na zmianę jutro będzie, a na Podhalu więcej szans na deszcz, no i też chłodniej w Zakopanem jutro. Co najwyżej 6 stopni. Pogodowo to jeszcze dużo się wydarzy w tym tygodniu na Podhalu i na Podbeskidziu, a muzycznie to więcej się będzie dziać na naszej antenie, tyle że u nas wyłącznie pozytywnie na start tej godziny w radiu Alex. Alpha Will, Big in Japan, a później Artemas, I Like the Way You Kiss Me. W Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To są 3 minuty po 19:00.

0: tysięcy ludzi. Dokładnie za tydzień będą grać na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Rekord tego obiektu przed przebudową to jakieś 130 tysięcy osób. No tyle ludzi oglądało zawody indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu 2 września 1973 roku. Może i tym razem rekordu nie będzie, ale też będzie dobra zabawa. Jak to z Metaliką w naszym kraju w roli głównej? Tyle razy już u nas byli, a nam wciąż mało. Mamy za chwilę w Radiu Alex, wracamy do muzyki wybranej dla ciebie. U nas będzie grupa Pointer Sisters. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
3: Sprawdź to sam, czeki out, kusi ceną każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio

Zodyma w Radiu Alex. Wracamy teraz do regionu z kolejną polecajką na weekend. To może być weekend z duchami w skansenie w Zubrzycy Górnej. Dawna wieś, skąpana w ostatnich promieniach zachodzącego słońca, nabiera uroku, by po zmierzchu zupełnie zmienić swoje oblicze. Gdy ostatni zwiedzający opuszczą teren, powracają dawni mieszkańcy, opowieści, wierzenia i tajemnice przekazywane przez pokolenia. W blasku lamp i przy dźwiękach wyłaniających się z nocnej ciszy skansen staje się miejscem, gdzie granica między przeszłością a teraźniejszością zaczyna się zacierać. Tak krótko można opisać ten sobotni wieczór, początek w Orawskim Parku Etnograficznym od 17:00. Wydarzenie potrwa do 21:00. Polecamy.

0: Życie ma smak. No oczywiście, że tak, a będzie miało jeszcze większy i przyjemniejszy i lepszy smak, gdy dzisiaj Alicja Szemplińska w trakcie Eurowizji 2026, w trakcie pierwszego półfinału pokona wszystkich, albo przynajmniej awansuje do finału. No dzisiaj to jest plan minimum i jest na to spora szansa, jak już mówiłem. Teraz jednak o innej polskiej artystce. Nazywa się Daria Zawiałow i już promuje swoją przyszłoroczną trasę koncertową. No tak to teraz wygląda, że bilety na muzyczne wydarzenia kupuje się z rocznym wyprzedzeniem, a i tak nie ma się pewności, że się zdąży. Na warszawski koncert trasy Daria Zawiałow Wiosna 2027 bilety już się wyprzedały. Zostały jeszcze do Wrocławia, Krakowa i Gdańska. A my za chwilę w Radiu Alex wracamy do muzyki programu. Po godzinach będzie Agnes, będzie On and On.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Ostatnio mamy czasy, gdy bardzo często przerabia się właśnie tę piosenkę I Will Survive. Teraz wziął się za nią Gio da Silva. U nas za chwilę godzina 20, to będzie czas wiadomości, będzie też prognoza pogody w Radiu Alex, a po 20 Muzeum Beatlesów. Takie z prawdziwego zdarzenia. Są pomysły, by w końcu takie stworzyć. Będzie też wymiana uprzejmości między legendą, a jedną z bardziej znanych gwiazd nadal młodego pokolenia. Bądźcie z nami.
1: Radio Alex.
2: Reklama. Show letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Po reklamie.
0: Wtorek, 12 maja i 20 na zegarach. Sprawdzamy więc najnowsze wiadomości. Anna Wachowska i Tomasz Wereński.
4: Rolnicy narzekają, że nikt nie chce kupić ich ziemniaków.
5: Wiceprzewodniczący Rolniczej Solidarności Tomasz Ognisty zapowiedział, że zniszczy swoich 200 ton tych warzyw.
4: Ministerstwo Rolnictwa ma propozycję.
5: Jaką? Joanna Górska dopytywała o to Stefana Krajewskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi.
4: Joanna jest z nami. Joanno, powiedz, co to za pomysł?
6: Nie macie co zrobić z ziemniakami, nie niszczcie ich, można z tego zrobić prąd, mówi minister.
7: Tutaj jestem po takich rozmowach z właścicielami biogazowni rolniczych i oni deklarują chęć odbioru, zapłacenia za transport też.
6: Rolnicy na tym nie zarobią, ale wartością dodaną ma być to, że nie będą marnować żywności, co przypomnijmy, jest karalne.
5: Tak, dla centrów zdrowia psychicznego.
4: Pod tym hasłem przed kancelarią premiera w Warszawie odbyła się demonstracja, w której brali udział lekarze, psychiatrzy i ich pacjenci.
5: Domagali się jak najszybszego otwierania nowych centrów. Jutro Rządowa Rada do Spraw Zdrowia Psychicznego ma zaprezentować strategię rozwoju tych placówek.
8: Centra zdrowia psychicznego dają szansę dostania szybkiej pomocy blisko domu, bezpłatnie. Nie.
9: Teraz takich centrów w całej Polsce jest 118. Ta liczba zatrzymała się. Ile takich centrów według Państwa powinno być?
8: One się w tej chwili opiekują połową mieszkańców Polski, czyli drugie tyle.
9: Co tu jest w liście, który Państwo mają do premiera?
10: W liście do premiera jest serdeczna prośba o to, żeby utrzymać status quo środowiskowych centrów zdrowia psychicznego.
9: Co Państwu dały centra zdrowia psychicznego?
10: Mnie na przykład dało to, że w momencie, gdy osoba z mojej rodziny zachorowała, nie poczułem się całkowicie bezradny, nie poczułem się samotny.
4: Z uczestnikami demonstracji rozmawiał reporter Michał Dobrołowicz. W Holandii trwa loteria dla osób oddających butelki i puszki z kaucją w wybranych automatach.
5: Za każde 15 centów zwróconej kaucji uczestnik dostaje jeden los.
4: Co tydzień można wygrać 30, 50, 200 lub 400 euro.
5: Akcja potrwa do 19 lipca.
0: Mroźna noc szykuje się na Podhalu. Minus 1 stopień minimalnie. Opady deszczu ze śniegiem są niewykluczone. Jutro w ciągu dnia, jeśli popada, to przelotnie, tak symbolicznie deszcz. Na termometrach w Zakopanem 6 stopni, w Nowym Targu cieplej, bo 10-11. Co do Podbeskidzia, to tutaj mniej szans na opady, choć dzisiaj w nocy delikatnie może pokropić. Na termometrach w Bielsku Białej tej nocy 3 stopnie, jutro maksymalnie stopni 11 na zmianę słońca i chmury. I odrobina deszczu też jest niewykluczona. 12 maja, 57 lat temu, Mick Jagger stanął na ślubnym kobiercu. Wybranką była modelka i aktorka Bianca Perez Mora Macias. 7 lat byli małżeństwem i to było jak dotąd jedyne małżeństwo lidera Rolling Stonesów. O panu Miku będzie jeszcze w tej godzinie, a teraz gramy dalej w Radiu Alex. Muzykę wybraną dla ciebie. Teraz David Guetta i Kelly Rowland. When Love Takes Over. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. To 3 minuty po 20.

0: Klaudia, Mori i Adriano Celentano w Radiu Alex. Fani Beatlesów, kto wie, być może tak było. Zresztą ja myślę, że w każdy w mniejszym lub większym stopniu jest ich fanem. Tylko nie chce się do tego przyznać. A jest szansa, że w końcu powstanie Muzeum Beatlesów. Takie z prawdziwego zdarzenia ma się nazywać The Beatles at 3 Savile Row i ma być zlokalizowane w budynku na dachu, którego grupa w 1969 roku zagrała swój ostatni koncert. Projekt ruszy w 2027 roku. Będą pamiątki, muzyka, studio nagraniowe, jakieś multimedia i tak dalej. No prawdziwy raj dla fanów tej grupy, więc pewnie pierwsze miesiące działalności to będą prawdziwe pielgrzymki do tego miejsca. A u nas za chwilę Madonna, która prędzej czy później pewnie też się doczeka jakiegoś muzeum. W końcu zebrała mnóstwo nagród dookoła świata. Może jeszcze zbierze, kto wie. Za chwilę w Radiu Alex singiel True Blue.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 20 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz?
2: Przecież trzeba dbać

0: serce moje nie ma takich jak my dwoje.
1: Radio Alex.

0: September Satellites w Radiu Alex w programie Po Godzinach, a teraz obiecany Mick Jagger, który ma nową koleżankę na rynku muzycznym. Nazywa się Zara Larsson i nie szczędzi jej komplementów. Mówi nawet, że od paru lat jest jej fanem. No to może jakiś duet muzyczny? Ja myślę, że ich energia trochę by zmęczyła nasze głośniki. Niektóre to może nawet i przepaliła. Ja jestem na tak, zobaczymy jak będzie. A u nas za chwilę w Radiu Alex też dobre dźwięki do głośników. Będzie góralska kapela Stanisława Ogórka.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50 Plus. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50 Plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
5: Zbliża się Dzień Mamy. Idealny prezent dla swojej znajdziesz w salonach Apart i na apart.pl. Teraz jest doskonała okazja, bo w Apart Diamond Club do 30 czerwca kupisz drugi i każdy kolejny tańszy produkt z podwojonym rabatem.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Alex.

0: Pitbull i Christina Aguilera w Radiu Alex. Za chwilę będzie 21. Będą wiadomości, będzie prognoza pogody, a po 21. na pewno po godzinach to nie będą nasi dziennikarze. Polecamy magazyn, w którym przy muzyce podsumujemy najciekawsze tematy wtorku w regionie. Bądźcie z Radiem Alex.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Na zegarze mamy już 21. Posłuchajmy więc razem wiadomości, które mają dla nas Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
6: W wyniku debaty Sejm skierował do Komisji Finansów wszystkie 4 projekty ustaw o rynku kryptoaktywów.
7: Chodzi o propozycje rządu, prezydenta Polski 2050 oraz Konfederacji.
6: Komisja ma się nimi zająć jutro i przedstawić wnioski na tegotygodniowym posiedzeniu.
7: Prezydent i rząd niemal tak samo winni afery Zonda Krypto.
6: To ocena Polaków w sondażu Pracowni Opinia 24.
7: Jako winnych wskazują też Polski Komitet Olimpijski i służby specjalne.
6: Jak taki werdykt przyjmują politycy, w Sejmie jest Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej.
7: Igorze, to jak posłowie komentują wyniki naszego sondażu?
8: Nie brakuje zaskoczeń w zależności od przynależności partyjnej. Na przykład senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski jest zaskoczony wysokim miejscem sondażu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
9: PKO swoimi decyzjami budował autorytet Zonda Krypto, trochę sponiewierał, ubłocił wizerunek polskich sportowców.
8: A zdaniem posła Pawła Jabłońskiego z Prawa i Sprawiedliwości tak wyrównane wyniki wskazują jednoznacznie.
10: W tej aferze głównie winne jest to, że polskie państwo w tej sprawie niestety zawiodło we współpracy między instytucjami.
8: A kto jest winny? Śledztwo trwa i sprawa jest rozwojowa. Potencjalnie około 30 tysięcy poszkodowanych, ponad 2 tysiące zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, a kwota, którą chcą odzyskać klienci Zonda Krypto, to ponad 350 milionów złotych.
6: Zagrożenie mieszkańców Polski związane z hantawirusem jest niskie.
7: Tak zapewnia rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: Sanepid potwierdza jednocześnie opublikowane dzisiaj prognozy Światowej Organizacji Zdrowia. Wynika z nich, że liczba zakażeń hantawirusem będzie rosnąć.
7: Ognisko wirusa wykryto na wycieczkowcu, który na początku kwietnia wyruszył z południowej Argentyny w rejs po Atlantyku.
11: To były tylko zakażenia osób, które były bezpośrednio na statku.
12: I tak też może być dalej?
11: Zapewne tak, ponieważ hantawirus w tej swojej odmianie andyjskiej nie przenosi się bardzo łatwo.
12: Czy możemy powiedzieć, że dzisiaj, w tej chwili nie ma w Polsce ani jednej osoby, która byłaby chora i zakażona hantawirusem, tym szczepem, który wystąpił tam na statku?
11: Nie mamy w tej chwili żadnych informacji o tym, żeby ktokolwiek w Polsce przebywał, kto jest zakażony hantawirusem.
6: Z rzecznikiem Sanepidu Markiem Waszczewskim rozmawiał reporter Michał Dobrołowicz.
0: Pięć 6 stopni, tyle jutro maksymalnie w Zakopanem, w Nowym Targu cieplej, bo 10-11 stopni, a najcieplej to w Bielsku Białej, na Podbeskidziu powyżej 10 stopni, ale niewiele, 11-12 stopni. Opady deszczu takie symboliczne są prognozowane i dla Podhala, i dla Podbeskidzia, natomiast dzisiaj w nocy na Podhalu gdzieniegdzie niewykluczone opady deszczu ze śniegiem, a w Tatrach spadnie śnieg. W Zakopanem tej nocy minus 1 stopień, w Nowym Targu 1 w plusie, a w Bielsku Białej 3 stopnie powyżej zera. 12 maja, to jest wtorek, to są 3 minuty po 21 w Radiu Alex. Czas na nasz region, czas na magazyn dziennikarzy Radia Alex i oczywiście też czas na muzykę wybraną dla Ciebie. A na start tej godziny The Shards, Łukasz Jakubczyk. Dobry wieczór.

0: Tu Radio Aleks, słuchacie nas we wtorek 12 maja. U nas wieczór reporterów i na początek tymczasowy areszt dla sprawców rozboju w Pluszkowcach. Para ma na koncie także kradzież z włamaniem i inne przestępstwa. Do zdarzenia doszło tydzień temu. Jak ustalili śledczy, 28-letnia mieszkanka powiatu tatrzańskiego i jej 23-letni znajomy z powiatu nowotarskiego zaatakowali kobietę i mężczyznę. Sprawcy użyli niebezpiecznych narzędzi, w tym pałki, paralizatora oraz gazu pieprzowego. Pokrzywdzeni doznali licznych obrażeń. Ustalono również, że ta sama para odpowiada za kradzież Audi, do której doszło w nocy z 6 na 7 maja na terenie powiatu nowotarskiego. Skradzionym pojazdem jeździli potem używając tablic rejestracyjnych pochodzących z innego pojazdu. Do zatrzymania podejrzanych doszło w Maniowach. Nie obeszło się bez problemów. Podejrzani podjęli próbę ucieczki. Mieli przy sobie także narkotyki. Za popełnione przestępstwa grozi im wieloletnia kara pozbawienia wolności. Na razie trafili do aresztu na 3 miesiące.
1: Radio Aleks.

0: Podhalańskie Forum Gospodarcze już w najbliższy piątek w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu. Wydarzenie będzie okazją do rozmów o rozwoju regionu przedsiębiorczości i współpracy międzynarodowej. O tym więcej Joanna Chmiel.
1: W programie zaplanowano panele dyskusyjne dotyczące m.in. turystyki, nowoczesnego rolnictwa, promocji zagranicznej, współpracy polsko-słowackiej czy też cyberbezpieczeństwa, ale i także, co w naszym regionie jest szczególnie ważne, połączenia tradycji z nowoczesnością, na przykład w budownictwie. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele samorządów, biznesu oraz instytucji wspierających rozwój gospodarczy. Forum rozpocznie się o 10:00. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale uwaga, zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza rejestracyjnego tylko do najbliższego czwartku.
2: Radio Alex.
3: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.

Nowy targ rozpoczyna dużą inwestycję związaną z miejską biblioteką. Burmistrz Grzegorz Watycha podpisał umowę na adaptację zabytkowego budynku przy Rynku 4, który stanie się nową siedzibą miejskiej biblioteki publicznej. Prace budowlane mają kosztować blisko 10 800 000 zł i zakończyć się do końca czerwca 2027 roku. Inwestycja otrzymała także ponad 10 600 000 zł dofinansowania z funduszy europejskich. Miasto podkreśla, że projekt ma poprawić dostęp mieszkańców do nowoczesnej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej oraz sprzyjać integracji międzypokoleniowej.

0: Omówienie dokumentów planistycznych dla obszarów w Ludźmierzu i w Aksmundzie zaplanowano na jutro. To spotkania informacyjne, na które zaprasza wójt nowotarskiej gminy, odbędzie się w nowym targu budynku urzędu przy ulicy Bulwarowej.
1: Początek pierwszego o godzinie 12, a przedstawione tu zostaną zagadnienia dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Ludźmierz 1, Ludźmierz 2, Ludźmierz 3 oraz Ludźmierz 4. Dwie godziny później, również w sali obrad gminnego urzędu, omówione zostaną studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Aksmund 3, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Aksmund 1, Aksmund 2 oraz Aksmund 3. Celem jest przedstawienie założeń tych dokumentów i nie tylko omówienie proponowanych rozwiązań, ale także umożliwienie zgłaszania przez zainteresowane osoby uwag i wniosków.
2: Radio Aleks.

0: Noc Muzeów w Tatrzańskim Parku Narodowym. Już w sobotę moc atrakcji i cały wieczór pełen przyrody, odkrywania i dobrej zabawy. Ruszyły zapisy na wydarzenia i warsztaty, bo część atrakcji ma ograniczoną liczbę miejsc i określone godziny wejść. Centrum Edukacji Przyrodniczej TPN zaprasza na bezpłatne zwiedzanie wystawy przyrodniczej z największą makietą Tatr. Jest też multimedialna sala odkryć dla dzieci i kreatywny kącik plastyczny. Będą też warsztaty Sekrety zaklęte w roślinach oraz wieczorna gra terenowa w ogrodzie. Centrum Edukacji Przyrodniczej w Dolinie Kościeliskie przygotowało wystawę Tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia. Rodzinne warsztaty tworzenia własnego tatrazucha oraz warsztaty inspirowane tradycyjnymi motywami podhalańskimi. Link do zapisów znajdziecie na radioalex.com.pl.
1: Radio Alex.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości z Podhala.
1: To jest podsumowanie wiadomości w radiu Alex. Joanna Mielimonka, o tym mówiliśmy we wtorek. Nie żyje Wanda Czubernatowa. Całe życie mieszkała w swojej rodzinnej Rabie Wyżnej. Poetka pisała zarówno w gwarze, jak i w języku literackim. Była przyjaciółką księdza Józefa Tischnera. Często cytował jej strofy. Była obdarzona niezwykłym poczuciem humoru. Działający w naszym regionie od ponad 30 lat góralski kabaret Truteń uważał Wandę Czubernatową za swoją matkę chrzestną.
2: Wszyscy podziwialiśmy ją całe życie, że była wspaniałą osobą. I to, co napisała 30 lat temu, czy 40, jest tak aktualne, że dziś otwieramy kartki i lecimy z tekstem, którego nawet nie trzeba zmieniać. Miała wspaniałe poczucie humoru, ale też i wyczucie co do występu, gdzie jedziemy, co trzeba zrobić, bo ja tam znam, ja tam byłam, to tam róbcie to, bo ja tam znam tych ludzi. I to nie tylko na Podhalu, czy na Spiszu, czy w Rabie. Nawet gdzieś w Polsce, jak jechaliśmy, to bardzo dużo miejsc znała. Także jest smutny co dzień. Musimy nie zapomnieć, nie zapominać i w modlitwie, i w sercach, żeby zawsze została jak najdłużej z nami.
1: Mówił Mateusz Papież, członek kabaretu Trutyń. W Zakopanem trwają prace związane z konserwacją i naprawą elementów małej architektury miejskiej. Odnawiane są m.in. ławki, miejskie leżaki, kosze na śmieci, kwietniki oraz bariery przy terenach zielonych. Urząd Miasta informuje, że powodem części interwencji są akty wandalizmu. Samorząd apeluje do mieszkańców i turystów o dbanie o miejską przestrzeń. Właściciele obiektów noclegowych proszeni są również o rzetelne pobieranie opłaty miejscowej, która, jak podkreśla Urząd Miasta, jest realnym wkładem w rozwój Zakopanego. Wybieracie się w słowackie Tatry, to posłuchajcie, gdzie napotkacie na utrudnienia. Joanna Chmiel.
3: Horska Zachranna Służba poinformowała, że zamknięto zielony szlak od Bilikowej Chaty do wodospadu Zimnej Wody oraz Rainerowej Chaty. Powodem zamknięcia jest prowadzony remont położonego powyżej odcinka czerwonego szlaku, tak zwanej magistrali tatrzańskiej z Chrybienioka do rozdroża nad Rainerową Chatą. Taką decyzję podjęto z obawy, że spadające kamienie zagrożą zdrowiu turystów. Wybierający się do wodospadów Zimnej Wody mogą tam dotrzeć czerwonym szlakiem. Muszą jednak wziąć pod uwagę, że mogą tam okresowo wystąpić utrudnienia. Jak podaje Horska Zachranna Służba, remont ma potrwać minimalnie miesiąc. Ratownicy proszą też, aby turyści stosowali się do zaleceń pracujących przy remontach szlaków.
1: Znajdujące się obecnie w fatalnym stanie zejście prowadzące do miejskiego lodowiska w Rabce ma być przebudowane. Urząd Miejski analizuje 5 ofert złożonych w przetargu. W ramach inwestycji obejmujących modernizację dojścia do osiedla Orkana zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, montaż barier ochronnych oraz przebudowę kanalizacji deszczowej. Celem prac jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, szczególnie zimą. Obecnie zejście jest w złym stanie technicznym. Nawierzchnia oraz elementy odwodnienia są zniszczone. Najtańszą ofertę na blisko 165 tysięcy złotych złożyła firma z Makowa Podhalańskiego. Najdroższa propozycja przekracza 273 tysiące złotych. Wszystkie firmy zadeklarowały 5-letnią gwarancję. Teraz trwa analiza dokumentów, a po niej nastąpi wybór wykonawcy inwestycji. Nad Bałtykiem średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi nieco ponad 1000 hektopaskali. W Zakopanem jest ono zwykle o około 100 hektopaskali niższe, a na Kasprowym Wierchu nawet o 200 niższe. Im wyżej, tym ciśnienie meteorologiczne jest mniejsze. Jego wartość jest stale monitorowana przez stacje meteorologiczne, m.in. w Zakopanem, na Kasprowym Wierchu i hali gąsienicowej.
4: Czy w związku z tym my możemy odczuwać ten spadek ciśnienia? Czy ono wpływa na nasze samopoczucie?
5: Ciśnienie takie jakby naciska na powierzchnię ciała człowieka, ono jest odbierane przez receptory nerwowe i na powierzchni skóry, i na przykład w błonie bębenkowej. Stąd lecąc samolotem, kiedy ciśnienie szybko spada, odczuwamy pewne dolegliwości, zatykają nam się uszy, czy też, co często obserwuję w drodze na Kasprowy w kolejce, tam ciśnienie w ciągu kilkunastu minut spada o ponad 100 hektopaskali, zwłaszcza małe dzieci płaczą często, bo te uszy im się zatykają, są bardzo wrażliwe na takie bodźce, więc na to bym szczególnie uważał. Natomiast przyjmuje się, że zmiany ciśnienia w ciągu doby 8 hektopaskali już wpływają silnie na większość naszych organizmów.
1: W związku ze spadkiem ciśnienia możemy też odczuwać bóle stawów, senność i spadek koncentracji. Im niższe ciśnienie, tym bardziej niekorzystny biometr, który może wpływać na nasze samopoczucie. Okazuje się, że osoby mieszkające w górach mogą być uodpornione na takie zmiany.
5: Tak dla przykładu, jeżeli dostajemy się z Poronina na szczyt Gubałówki, no to ciśnienie spada o mniej więcej 40 hektopaskali. Wystarczy tak naprawdę 10 minut. Jeśli chodzi o Zakopane Kasprowe, tam jest blisko 100 hektopaskali już różnicy w ciągu kilkunastu minut, jeżeli jedziemy kolejką. Natomiast jeżeli podróżujemy z Krakowa do Zakopanego, w ciągu tych 1,5-2 godzin ciśnienie spada o 60 hektopaskali. Więc te osoby, które często mają do czynienia z takimi zmianami ciśnienia w krótkim czasie, uodparniają się w pewien sposób. Natomiast nadal odczuwamy bardzo takie sytuacje jak wiatr halny. Zmiany ciśnienia są dosyć szybkie w ciągu krótkiego czasu i podmuchy wiatru dodatkowo wzbudzają takie wibracje w powietrzu, które wpływają na nasz organizm. Stąd takie symptomy właśnie odczuwalne podczas wiatru halnego, specyficzne bardzo, no i większa liczba takich zachowań destrukcyjnych.
4: Czy te zmiany ciśnienia ktoś w jakiś sposób mógłby wykorzystać?
5: To jest dobre pytanie. Sportowcy wykorzystują niższe ciśnienie w górach do zwiększania swojej wydolności. Im wyżej, tym mniej tlenu w powietrzu. Już na Kasprowym Wierchu mocno to odczuwamy, idąc gdzieś tam pod górę. Mamy mniej tchu w płucach. No i takie obozy na pewnej wysokości, powiedzmy od 1500 metrów nad poziomem morza, są bardzo wydajne.
1: Z Pawłem Parzuchowskim, kierownikiem stacji meteorologicznej w Zakopanem, rozmawiała nasza reporterka Beata Denis-Jastrzębska. 17 zespołów z zagranicy zagra w 11. piłkarskim turnieju PES Mepol Steel Cup do lat 9. Mecze w Poroninie odbędą się między 12 a 14 czerwca. Kolejny turniej, którego to Poronin będzie gospodarzem zamiast Zakopanego, rozegrany zostanie między 19 a 21 czerwca.
3: Turniej Stal Rzeszów U9 był rozgrywany na boisku API na zakopiańskiej Pardałówce od 2016 roku i wystąpiło w nim w sumie około 5 tysięcy zawodników z kilkunastu krajów Europy. Adeptów takich klubów jak AC Milan, Atletico Madrid, FC Porto, RSC Anderlecht, Borussia Dortmund, Sporting Lizbona, Olympique Marsylia czy też Dynamo Kijów. Natomiast Bell Sport Cup 8 odbywał się w Zakopanem od 2015 roku z równie imponującą liczbą uczestników. Zgodnie z wyrokiem sądu jednak właściciel kompleksu API na Pardałówce musiał boisko rozebrać, a podczas marcowej sesji Rady Gminy Poronin wójt Anita Żegleń poinformowała, że w związku z tym obie te duże imprezy przeniesione zostaną do Poronina. Był to wynik lutowego spotkania z przedstawicielami organizującej rozgrywki Fundacji Ja Też Mam Marzenie. Pani wójt podkreśliła, że to dla gminy ważna decyzja.
6: Są to mini szkoły wielkich klubów sportowych z całej Europy. Bardzo się cieszę. Umówiliśmy się na to, że to impreza będzie cykliczna, która będzie się odbywała w naszej gminie.
3: I tak, miejscem obu turniejów będzie stadion przy ulicy Tatrzańskiej 1 w Poroninie.
1: O czym informowała Joanna Chmiel.
0: Słuchacie Radia Alex.

0: Radio Alex.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Jest już 22, a to jest dobra pora, by sprawdzić najnowsze wiadomości, które ma dla nas Katarzyna Podraza. Posłuchajmy wspólnie.
3: Rosną szanse, że w czasie wakacji w życie wejdzie ustawa Lex Szarlatan. Projekt został dziś przyjęty przez rząd. Chodzi o przepisy, które mają chronić pacjentów przed pseudomedycyną. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć na oferujących takie terapie nawet 1 000 000 złotych kary. Pacjenci komentują, że ta ustawa będzie mieć znaczenie przede wszystkim dla chorujących na nowotwory.
4: Wielu pacjentów onkologicznych, dla których wyczerpały się możliwości leczenia, korzysta właśnie z takich niesprawdzonych, nieudowodnionych naukowo metod, a to powoduje, że często ich stan zdrowia może się jeszcze pogarszać.
5: Ma pani takie przykłady?
4: To są wlewy z różnych innych leków, które też nie mają potwierdzonej skuteczności, często nawet nie są prowadzone badania.
5: Jakie znaczenie może mieć ta ustawa dla zdrowia pacjentów?
4: Ustawa Lex Szarlatan może poprawić zdrowie pacjentów de facto, ponieważ pacjenci, którzy są w trakcie leczenia, nie będą przyjmowali pseudoleków, które mogą wchodzić w interakcję z lekami, które przyjmują właśnie w ramach leczenia zaordynowane przez lekarzy.
3: Opisuje Joanna Frontczak-Kazana z Fundacji Onkologicznej Alivia. Rozmawiał z nią reporter Michał Dobrołowicz. AI coraz śmielej wkracza do placówek medycznych. W Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych warto wspomnieć, że mogłaby ona odciążyć je w pracy biurowej na rzecz pacjentów, także w Polsce. Tak jest już chociażby w USA, podkreśla Małgorzata Kamińska z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
6: Od 20-23% do 30% pielęgniarka spędza na prowadzenie dokumentacji medycznej. No to przy dyżurze 12-godzinnym to jest około 4 godzin. To jest bardzo dużo.
7: Mniej byłoby takiej pracy biurowej, więcej pracy przy pacjencie, czyli tego można powiedzieć życzą sobie pielęgniarki z okazji Dnia Pielęgniarek.
6: Chociażby po to, żeby ten kontakt z pacjentem również był zachowany. Ta komunikacja taka face to face.
3: Rozmawiała nasza dziennikarka Kamila Konturek-Zięba.
2: To może być miejscami mroźna noc na Podhalu, nad ranem niewykluczony -1 stopień i opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w Tatrach opady śniegu. Na Podbeskidziu, jeśli dzisiaj w nocy coś spadnie, to tylko deszcz, w Bielsku Białej 3 stopnie w plusie. Jutro w Bielsku 11-12 stopni i słońce, i chmury, i odrobina deszczu. Na Podhalu trochę chłodniej, choć w kwestii zachmurzenia będzie tak samo, bo też może popadać. W Zakopanem jutro 6 stopni, a w Nowym Targu 10. 12 maja, wtorek, ten wtorek informacyjnie podsumowujemy także w portalu radioalex.com.pl. Warto tam spoglądać o każdej porze dnia i nocy. Łukasz Jakubczyk, ja dziękuję za dziś. Słyszymy się jutro po 17 w programie Po Godzinach. Spokojnej nocy, pozdrawiam, bye bye.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
1: Po reklamie.